0: Eska.
1: W poszukiwaniu szczęścia,
0: w poszukiwaniu szczęścia tu,
1: w poszukiwaniu szczęścia,
0: przemierzamy cały świat.

nikogo nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Wybieram życie.

0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: Dosyć pogodnie zapowiada się wtorek w Kraśniku. Dziś na termometrach zobaczymy nawet 21 kresek na plusie. Na dodatek przez większą część dnia potowarzyszy nam słoneczna aura. Jutro będzie jeszcze cieplej, do 22 stopni powyżej zera.
0: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
2: Jest 6, Paulina Horbatowska, to jest SK News. Na początek Kraków i nocny pożar w szpitalu Rydygiera. Ogień pojawił się na 10 piętrze. Ewakuowano 38 pacjentów, których przeniesiono na inne oddziały. 10 osób, w tym pacjenci i personel, podtruło się dymem. Trafili na SOR. Pożar został ugaszony po godzinie 1. Gol z karnego odebrał Polakom szansę na punkty. Biało-czerwoni przegrali 0-1 z Bośnią i Hercegowiną w Lidze Narodów. Decydująca bramka padła w 84 minucie meczu. Spotkanie śledził nasz reporter Michał Rawa.
3: Polacy mieli lepsze sytuacje, odrywali na zdobycie gola w pierwszej połowie. Drugą to jednak Bośniacy rozpoczęli od nieuznanej z powodu spalonego bramki, a biało-czerwoni nie stwarzali już sobie tak dobrych okazji. W końcu pod koniec drugiej połowy Bednarek sfaulował jednego z rywali we własnym polu karnym, a jedenastkę na gola zamienił Basić. Sytuacja Polaków w dywizji B Ligi Narodów znacznie się skomplikowała i wszystko wskazuje na to, że w najbliższych spotkaniach nasi piłkarze będą jedynie bronili się przed spadkiem do dywizji C.
2: W równolegle rozegranym meczu Szwecja na wyjeździe pokonała Rumunię 1-0 i to Skandynawowie są liderem naszej grupy. Rowerowa rewolucja na polskich drogach. Do końca roku w życie mają wejść zmiany dotyczące niepełnoletnich na drogach. Karta rowerowa będzie obowiązywać tylko do 14 roku życia. Będzie można ją też wyrobić rok wcześniej.
0: SK Kraśnik News.
1: I Piotr Staszczuk. Jeszcze dziś o 17:00 będziemy mogli porozmawiać na temat postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia uderzeniami z powietrza i uruchomienia syren alarmowych. To w Kościuszki 26. Do drugiej połowy października między 22 a 6 rano przez gminę Gościeradów będą przewożone turbiny wiatrowe. Szczegóły możecie znaleźć na stronie samorządu. A w starostwie powiatowym jest okazja, by porozmawiać z doradcą klimatycznym. To od poniedziałku do piątku między 7:30 a 15:30.
4: Jankes,
5: Kama
6: i Wiktor.
4: W Radiu SK.
7: No mistrzu, witamy po urlopie, jaki pięknie opalony.
8: No, pod zegarkiem tylko widać, że trochę tutaj się białego zebrało.
7: A powiedz mi, czy Ola w końcu ma pierścionek na ręku, czy nie?
8: Nie ma.
7: Aha. Czyli nadal odkładamy.
8: Zawiedzione nadzieje?
7: No, troszeczkę u nas tak. I co więcej, u naszych słuchaczy również, bo się cały czas o to pytają. Ale w związku z tym, że Wiktor po raz kolejny nie oświadczył się swojej dziewczynie, oświadczcie, co wy odkładacie na później. No ale powiedz, że chociaż pierścionek już masz kupiony.
8: Na razie zastanawiam się, czy trafię dobrze z rozmiarem.

0: Dobrze, Kama, że mu powiedziałaś. Ja pierałem kawkę, to pięknie brzmiało. Kawka się leje, słuchacze łapią się za głowę. Wiktorek szczęśliwy.
1: Nigdy nie mogę już wyjeżdżać na żaden urlop, bo zawsze po powrocie jest to samo pytanie. Czy wyciągnąłeś pierścionek? Czy już się oświadczyłeś? Czy już to zrobiłeś?
2: Może po prostu zrób to w końcu.
1: No właśnie.
2: Taki szalony
1: pomysł z możliwych.
0: Może już polubił to pytanie po prostu i teraz tak się cały czas ciągnie, no.
1: To jest takie święto przechodnie. Te oświadczyny, których cały czas nie ma z mojej strony, ja to odkładam. Co wy odkładacie? Halo, dzień dobry.
3: Ja w instrukcji dla Wiktora podpowiem, że ja zaiwaniłem jeden z pierścionków, który moja narzeczona wtedy już nosiła, teraz na szczęście żona.
1: Recycling.
3: Ja się nie bałem oświadczyć. Natomiast odpowiadając na pytanie, co odkładam na potem, codziennie rano wstawanie, przynajmniej o godzinę.
0: To też klasyka oczywiście. To się może kiedyś też źle skończyć, no to odkładanie takiej o godzinkę dłużej. Kiedyś się szef wkurzy, w końcu powie, no nie, dziękujemy panu bardzo.
2: No to w takim razie dajcie znać, co odkładacie na święto nigdy.
4: Ja oświadczam, że cały czas odkładam poszukiwania partnerki.
0: No każdy ma swoją orientację, no proszę pana, dobrze.
1: 664-402-302.
0: Ty też masz swoją. Może Wiktor też ma swoją orientację na ten temat.
2: Single.
0: Tak.
1: Muzyczny.

0: teraz zawsze Zalia, kwadrans po godzinie 6.
1: Poranne blasowanie.
2: Jadziu, kochana, witamy cię serdecznie.
1: Dzień dobry.
2: Na początek, czy ty wiesz, że Wiktor nadal się nie oświadczył o Olikot?
3: Ciągle.
2: Skandal,
1: na co on czeka?
2: No właśnie!
3: Aż pogoda się...
1: Pogoda była zła. Może Olka ci się oświadczy?
3: Nie, ja chcę to przy ładnej pogodzie zrobić, więc kolejne okno pogodowe w kwietniu.
4: Czy ty chciałabyś też coś oświadczyć, droga Jadziu? Jest coś takiego? Ja króciutko, z rana, po 6.
1: Nie.
4: Dziękujemy
1: nic
4: bardzo.
1: Nic nie oświadczam.
4: No, powiedz,
1: co nie oświadczyć mogę, co?
3: Co ty chcesz o 6.15? No?
1: Żebym oświadczała albo poświadczała.
2: Cokolwiek. No to słuchajcie, Danuta Martyniuk oświadczyła, że zamienia Disco Polo na walkę o przetrwanie.
3: Tak.
2: Bo pani żona Zenka Martyniuka ma wystąpić w nowej edycji. Poproszę o werble. Królowej przetrwania!
3: Ona jest też królową?
2: No jeszcze nie jest królową, ale ma szansę zostać, no.
3: Jezusiu. Tak, zamiast wygodnego życia w dżungli, wygodnego życia tam w tym lepszym domu, czekają ją wyzwania, jedzenie robaków, taplanie się w błocie.
2: No i walka
3: i te
2: z innymi celebrytkami przede wszystkim.
5: Okej, okay. No. Królowe przetrwanie, super! Nie będę oglądał!
3: A co tam, no?
1: Dlaczego nie będziesz oglądał?
4: No jakoś tak, nie, to nie moje, nie? Nie mam czasu
1: z Danielem zresztą. Sobie daje radę, to i z celebrytkami da sobie radę.
2: Raczej.
6: Poranne prasowanie tylko w Radiu SK.
3: Ty naszą też królową jesteś, wiesz, Jadziu?
1: Dziękuję.
3: No, proszę bardzo. Królowa porannego przetrwania.
1: Przetrwania chyba.
2: Przespania.
3: Dobra, jutro na pewno z rana będziemy po raz kolejny prasować prasę i internet.

0: Jadą o poranku Gipsy opał 24 po 6.
1: Jedziemy oczywiście. Niektórzy już palą a propos opału. No dobra, proszę tylko tym, co można palić.
2: Oczywiście, że tak. Ale a propos spalania, ile ma spalanie twoje auto?
1: No w okolicach 9-10 litrów.
2: No i jeszcze do niedawna tankowanie bolało bardziej niż teraz. I o tym, jakie są w tym momencie, uwaga, maksymalne ceny paliw, będzie mówiła Paula za momencik u nas w newsach.

0: Reklama. Rdza, nie śpi, ale my też nie. Radkar zaprasza na profesjonalną konserwację podwozia. Jako jedyni w okolicy czyścimy je technologią laserową. Maksymalna skuteczność i idealne przygotowanie podwozia. Dobra jakość, dobra cena i indywidualne podejście do klienta. Wpadnij na darmową wycenę. Kraśnik, Aleja Młodości 13, wjazd od granicznej lub znajdź nas na Facebooku. Radkar, Radosław Chmiel. Zabij rdzę, zanim ona zabije twoje auto.
1: Chcesz, by twoje auto było bezpieczne i lśniło? Odwiedź okręgową stację kontroli pojazdów w Kraśniku, Lubelska 117. Profesjonalne badania techniczne. Dodatkowo atrakcyjne gratisy. A obok nowoczesna myjnia samoobsługowa otwarta całą dobę. Bezpieczeństwo i blask w jednym miejscu. Kraśnik, Lubelska 117. Zapraszamy.
2: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
3: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
4: Kiciu,
5: a?
4: Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
5: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
4: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
5: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
4: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
5: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
4: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Marzysz o domu pełnym ciszy i komfortu? FHU Kola Salony Okienne oferuje okna z energooszczędnym profilem okiennym Perfect Term, gwarantującym najwyższą jakość, trwałość i bezpieczeństwo. Teraz w ramach ogólnopolskiej kampanii 25% rabatu. Bezpłatny pomiar i wycena. Kraśnik, ulica Cegielniana 34 i Nowa 7. Janów Lubelski, Sukiennicza 26. Sprawdź na kola-okna.pl lub Facebooku. Kola, okna, drzwi, rolety, bramy. Twój dom zasługuje na najlepsze.
0: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
9: Termometry w Kraśniku pokażą nam maksymalnie 21 kresek na plusie. Na dodatek przez większą część dnia będzie dosyć słonecznie. Jeżeli chodzi natomiast o kierowców, to o tej porze przejedziecie większą część miasta bez napotykania na większe utrudnienia.
8: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
10: Zbliża się 6.30, Paulina Horbatowska, to jest SK News. Wóz strażacki śmiertelnie potrącił kobietę, to na przejściu dla pieszych w Łodzi.
11: 22-letni kierujący wozem bojowym Państwowej Straży Pożarnej, wykonując manewr skrętu w lewo, nie ustąpił pierwszeństwa pieszej znajdującej się na przejściu dla pieszych, w wyniku czego doszło do potrącenia 64-letniej kobiety, która zmarła na miejscu.
10: Mówi Mateusz Piliński z Policji w Łodzi. Kierowca trafił do szpitala, okoliczności wypadku wyjaśniają służby. I jeszcze maksymalne ceny paliw. Dzisiaj na stacjach benzyna nieco w górę, diesel w dół. Za litr 95 zapłacimy nie więcej niż 6,79, a za diesla 7,82.
12: SK Sport News.
10: Zasłużyliśmy na lepszy wynik, mówił po meczu selekcjoner Jan Urban. Polska przegrała z Bośnią i Hercegowiną 0-1. Po 4 meczach Ligi Narodów biało-czerwoni mają 4 punkty. Jedynego gola Bośniacy strzelili z rzutu karnego.
13: Rzut karny dla mnie to jest, no nie, no takich rzutów karnych się po prostu nie dyktuje. Ta piłka w ogóle nie dochodziła do zawodnika, tam jest walka o pozycję.
10: Mówił selekcjoner Jan Urban, a w drugim meczu naszej grupy Szwecja pokonała Rumunię 1-0. Do Skandynawów tracimy już 6 punktów, a do Bośni 4.
14: Jankes, Kama i Wiktor w Radiu SK.
15: No dobrze, 6.31. Fajnie, czyli karny niezaliczony i ta bramka, jeśli chodzi o naszego trenera.
16: Czyli tak? Oświadczamy, że mamy kiepską reprezentację?
15: Nie, oświadczamy, że było wczoraj 0-0 i nie jest najgorzej.
17: Czyli zmieniliśmy temat z moich oświadczeń na sport, bardzo dobrze.
16: Ależ nie ma problemu, możemy oczywiście przypomnieć wszystkim słuchaczom, że Wiktor Brzozowski po raz kolejny nie oświadczył się o Likot. W związku z tym oświadczcie, co wy przekładacie.
18: Cześć, Eska. Ja w przeciwieństwie odkładam chyba bycie żoną, ponieważ pierścionek już był dwa razy został oddany, ale kto wie, może do 3 razy sztuk.
17: No, ale po co zmieniać, jak jest dobrze?
19: Tak po głosie to była Ola?

0: Pacjenci to powinni płacić, a nie płakać.
1: Możemy za płakać, płacić.
2: Na co tylko chcesz.
0: Albo za pizzę.
1: Dalej ten temat ciągniesz. Zobaczysz, za chwilę ktoś się odezwie w sprawie odkładania innych rzeczy na później. 23 minutki
0: ważne,
1: do godziny 7.
0: Przyszła teściowa nie odezwała.
3: A propos pizzy, bo przed chwilą Kama o tym wspomniała. Miałem znajomych, którzy zorganizowali ślub, tak? Wcześniej były oświadczyny i zamiast wielkiej imprezy zaprosili wszystkich na pizzę po wyjściu z Urzędu Stanu Cywilnego.
0: Pizza z kebabem, czy nie?
3: Pizza z książulem, słuchajcie.
1: Rzeczywiście, polski internet, nie tylko polski internet, pizzami stoi. Najpierw była, no ostatnio była, tak, pizza z kebabem od Heizera. Teraz tematem numer jeden jest pizza książula. Trąbią o tym na lewo i prawo, wszędzie, gazety, internety, właśnie wchodzi do sieci sklepów, tych zielonych oczywiście.
0: Książulo to jest taki youtuber, który generalnie zyskał sławę chodząc i testując różnego rodzaju rzeczy.
3: I jak mu smakowało, to kebaby dawał muala.
1: Ale taką naklejkę,
3: ja
1: tak?
3: Pamiętam,
1: taką
3: swojego czasu był odcinek, gdzie oni testowali mrożone pizze i mówili, że to nie za
1: nie
3: dobre.
1: Bardzo. Nie. A teraz z tym wchodzi.
0: No cóż, no. Jedni mówią, że się sprzedał, a inni mówią, że zarobi.
1: No dobrze. Czas na zemstę! Tak mi się wydaje. Czas na zemstę! Proszę, panie i panowie.
3: Właściciele tych knajp, które słabo ocenił, podobno już kupują aparaty i kamery i będą kręcić swoje recenzje tego placka.
4: Jankes. Kama. I Wiktor. W Radiu SK.
0: I zamiast mua będzie autopromocja.
4: Gwiazdy muzyki. Skutecznego polityka.
5: A może samotnika w Bieszczadach?
4: Daj znać na sk.pl.
6: Czyje buty chciałbyś wejść na jeden dzień?
4: Słuchaj Sońty i Korościela po południu w SC i zgarnij tysiaka na nowe buty.
7: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na voyaz.pl.
6: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 8. Nowa odsłona legendy. Toyota Hilux. Niezrównana wytrzymałość. Niepowtarzalna siła. Imponujący napęd. Poznaj ją podczas dni otwartych od 5 do 10 października. Czekamy w salonach.
10: 18,47,12.
11: Co liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
11: To ja też chcę!
10: 24,30.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Szeba tylko 149 zł, już od złoty 24 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 166 zł. Allegro Days do 18 października.
15: I po reklamie.

0: No tak, 12 do 7.
1: Lilia,
2: Eska,
0: ale piękne imię. Które to urodziny, Lilia? Cześć, dzień dobry.
3: 47.
0: I bardzo dobrze. Pracujesz w PKP, Polskie Koleje Państwowe. No to powtarzaj po nas, dobrze? Uważaj, gotowa jesteś?
3: Tak.
0: Przepraszam.
3: Za.
0: Wszystkie.
3: Spóźnienia. To nie ja.
0: No nie. Nie dojechała do końca.
4: Lilia, wszystkiego najlepszego z okazji twoich fantastycznych, cudownych urodzin. Dojechałaś bez spóźnienia na te urodziny. Tylko tak się zastanawiamy, kto napisał nam to zgłoszenie.
2: To jest tak zwana tajemnicza współpracowniczka albo współpracownik od ciebie z roboty.
4: Znacie się od paru lat, do tej pory tylko służbowo.
0: Podobno, to pewnie jakiś dróżnik.
4: 25 września ta osoba odwiedziła cię osobiście przy okazji pobytu w Warszawie. I podobno na niczyj widok się tak nie cieszyłaś.
2: To dawaj, kto to jest? Bądź teraz swoim urodzinowym detektywem.
3: Już wiem. To jest Justyna, to jest szalona. Jestem bardziej szalona niż ja.
4: To niemożliwe.
0: Justynka cudnie się odezwała do nas. No i proszę później Justynkę ładnie przytulić swoim szlabanem. Dobra? Nie, dwa szlabany. Dwie ręce.
2: Proszę nie wyłamywać Justynie rogatek.
4: Kochana, dostajesz 100 od nas.

0: Widzisz?
1: Widzę.
0: No, a miałeś powiedzieć, że nie widzisz.
1: A, nie widzę.
0: No, widzisz.
1: Nie, może ja w końcu widzę, czy ja nie widzę, bo już się zgubiłem.
0: No to widzisz, zależy, czy jesteś w tym momencie na drodze, czy nie, bo o gigantycznych mgłach w całym kraju za momencik u nas w newsach.
2: Jankes. Kama. I Wiktor.
3: Radio SK.
4: Reklama.
5: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
6: Nie, a powinnam?
5: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
6: I możesz z nich korzystać?
5: Jasne, w każdej chwili.
6: To i ja się zapiszę.
5: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
7: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
11: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie Wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
12: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
13: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
12: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
14: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
15: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
16: Poznajcie świat karawaningu podczas Caravans Salon Poland. Od 15 do 18 października na międzynarodowych targach poznańskich. Setki kamperów, przyczep i sprzętu turystycznego, strefy van life, retro i zlot przystanek targi. Jeśli kochacie podróże, zajrzyjcie też na Tour Salon i festiwal Śladami Marzeń. Po kolejne podróżnicze inspiracje. Caravans Salon Poland. Tu zaczyna się Twoja kolejna podróż. Bilety na tobilet.pl.
17: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
18: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
17: Od poniedziałku do środy filet z piersi polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. A ser rycki w plastrach jedynie 3,69 za opakowanie 135 gramów. Kaufland.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
21: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: Ruch na kraśnickich drogach o tej porze powoli robi się coraz większy. Warto zdjąć nogę z gazu, przejeżdżając obok szkół oraz widząc pieszych, którzy zbliżają się do przejść. Bądźcie też ostrożni na wylotówkach z miasta. Na termometrach dziś z kolei zobaczymy 21 stopni.
0: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
2: Jest 7, Paulina Horpatowska, to jest SK News. Dramatyczna noc w krakowskim szpitalu Rydygiera. Tuż po północy na jednym z oddziałów wybuchł pożar. Strażacy musieli pilnie ewakuować 38 pacjentów. O szczegółach mówi kapitan Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej.
3: 10 osób zostało poszkodowanych i trafiło do szpitalnego oddziału ratunkowego z objawami podtrucia tlenkiem węgla. Po około 40 minutach od otrzymania zgłoszenia pożar został ugaszony, a pomieszczenia zostały wywietrzone.
2: Trwa wyjaśnianie przyczyn pożaru. Do tragedii doszło podczas nielegalnego wyścigu. To najnowsze ustalenia śledczych w sprawie sobotniego wypadku w Nowym Sączu. 21-latek rozpędzonym samochodem śmiertelnie potrącił 50-latka, który przechodził przez pasy z psem na smyczy. Mężczyzna zginął na miejscu.
4: 21-letni mężczyzna kierujący samochodem, najprawdopodobniej uczestnicząc w nielegalnym wyścigu samochodowym, poruszał się z bardzo dużą prędkością. W chwili potrącenia prędkość samochodu wyniosła nie mniej niż 120 km na godzinę.
2: Informuje Justyna Rataj-Mykietyn z prokuratury okręgowej w Nowym Sączu. 21-latek był trzeźwy, czeka na przesłuchanie i przedstawienie zarzutów. I jeszcze ostrzeżenie IMGW dla kierowców. Na południu Polski do godziny 9 mogą występować gęste mgły. Miejscami widoczność spada nawet poniżej 200 metrów.
0: SK Kraśnik News.
1: I Piotr Staszczuk. Rodzice i opiekunowie ponownie będą mogli przebadać swoje pociechy pod kątem nowotworów. Do Kraśnika zajedzie mobilna klinika w ramach akcji Nie Nowotworom u Dzieci. Zapisy odbędą się 14 października między 9 a 12. Numer telefonu do zgłoszeń znajdziecie na Facebooku miasta. Zarząd Dróg Powiatowych w Kraśniku ma nową koparko-ładowarkę. Maszyna za niemal 600 tysięcy złotych trafiła do obwodu drogowo-mostowego nr 1 w Spławach. To w ramach programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-26.
5: Jankes, Kama i Wiktor.
6: W Radiu SK.
7: 2 minutki po godzinie 7. Dzisiaj pytamy o odkładanie różnych rzeczy na później.
8: Co odkładacie?
9: Na przykład włożenie pierścionka na palec.
7: Oj, tam przestań się czepiać.
8: Myślisz sobie, że jak sam z siebie będziesz się śmiał, to my nie będziemy i my przestaniemy? Nieprawda!
10: Dzień dobry. Ja tak sobie pomyślałem, co ja mogę odkładać. Ja odkładam w sumie odkładanie pieniędzy na potem. Czyli to jest chyba mój problem, bo gdybym nie odkładał odkładania pieniędzy, to pewnie byłbym już milionerem.
8: Ja mam taką teorię spiskową, że te panie, które w sklepie proszą, że grosika oddam później, to one są milionerkami.

0: Przepraszam bardzo, to już?
1: To już,
0: To już,
1: niestety trzeba pracować.
0: 8 minut po godzinie 7 Radio SK we wtorek, 6 października. Dostaliście? Diktor, bo ty jesteś... O!
1: Jankes, bo ty też jesteś.
0: Ja też jestem. Ja jestem z województwa lubuskiego, Gorzów Wielkopolski.
1: Do czego doszło? Do wielkiej, ogromnej pomyłki na skalę całego kraju. Otóż wczoraj wieczorem 5 października alert RCB, mówiący o tym, że zagrożenie na niebie się pojawiło. Zamiast do mieszkańców województwa lubelskiego... Został wysłany do województwa lubuskiego.
0: Czyli nastąpiła tak zwana pomyłka, tak?
1: Tak, to...
0: Lulu!
2: Ojej, błagam cię, czepiacie się naprawdę. No tak to jest, jak ci się ręka po weekendzie trzęsie, a lubuskie, lubelskie wyświetlają się obok siebie.
1: Ej, lubelskie, ale wy w ogóle potem dostaliście to swoje, czy w ogóle?

0: Zabieramy się za siódme, wygrywa, a regulamin naszej zabawy znajdziecie na sk.pl.
1: Sponsorem konkursu jest Naturhaus. www.naturhaus.pl.
2: Siódme wygrywa w Radiu SK.
3: No a skoro siódme wygrywa, to 7 stówek do wygrania właśnie, które wydawać potem będzie można, tylko najpierw 664 402 302, linia numer 1, linia numer 2, no i 2 minuty na to, żeby rozparcelować te 7 pytań, rozłożyć je na łopatki. Kto
0: i trzymać
3: pierwszy?
0: Telefon przy uchu.
3: Dzień dobry.
4: No mam wszystko, tak.
3: No mam. Co wy chcecie ode mnie? Przecież ja wiem, jak się bawić.
0: Przecież cię nie słychać. Dobra, jedziemy.
5: Róbmy to!
3: Pierwsza. Uwaga.
2: Zabawa rozpoczęta.
0: Co to są partytury? A. Oho. Tury party. B. Te takie nuty, które pisze kompozytor. C. Tury w sporcie.
4: B.
5: B. Zaliczone, oczywiście. Lećmy dalej.
3: Drugie. A znasz przepis na kogel mogel?
4: O jajko i cukier.
3: To nie jest dobra odpowiedź. Pytaliśmy się, czy znasz, tak lub nie. A nie, jaki jest przepis, no.
4: Ale ja powiem przepis, to wygrałem.
3: Niestety.
5: Tak lub nie znasz, czy nie znasz, no. Nie pytamy o więcej. Nie. To jest minimum.
4: To jest nieuczciwe, to jest skandal.
0: Ja się z tobą absolutnie zgadzam.
5: Ja też, tym bardziej, to odbierzmy kolejny telefon.
3: Halo, dzień dobry.
5: My się zawsze zgadzamy z naszymi słuchaczami. Dzień dobry, halo. Tu Eska. Jesteś? Halo.
3: Dzień dobry.
0: Halo.
4: Halo.
3: No, dzień dobry. To się mówi.
0: To już trzecie pytanie. Co szybciej znika w piątek po 17? Wypłata czy chęci do życia?
4: Wypłata.
5: Zgadza się. Lećmy dalej.
3: Jedna osoba, której w Polsce chce się żyć.
5: Uwaga, jakie warzywo wyciągasz, jeśli nie chcesz komuś czegoś potwierdzić? To jest zabawa, no.
0: Pomidor. Odbieramy dalej telefony. To już jeszcze tylko trzy pytanka zostały. Dzień dobry.
3: 30 sekund.
5: To by pomyślał o pomidorze z samego rana. Wszyscy myślą o kawie. Halo, cześć, lećmy dalej.
0: Jeśli na odlot ściśle tajny zabierzemy filatelistę, to z czym wróci do Polski?
4: Nie mam bladego pojęcia.
0: Ze znaczkiem.
5: Nie.
0: Ostatnie dwa
5: znaczków?
0: Pytania, dzień dobry.
5: Ja
0: dzień
5: byłem
0: dobry.
5: Małym filatelistą.
3: Dzień dobry, czy dzisiaj jest dobrze, czy źle?
4: Bardzo dobrze.
3: Zaliczone i uwaga, siódme ostatnie.
0: Dzisiaj jest dzień borsuka, widzisz ładną borsuczkę. Zagadaj do niej po borsuczemu.
3: Niezła świnia z tego borsuka.
5: Było dobrze.
0: Wielkie
5: ja
0: gratulacje.
5: Się czuję poderwany. Do informacji, żeby wykrzyczeć oczywiście na lewo i prawo w całym, na całym świecie, że wygrywasz. Brawo.
0: 700 do wydania w placówkach Naturhaus i na naturhaus.pl.
4: Super, dziękuję.
0: No to chodźmy zaborsuczyć.
2: Siódme wygrywa w Radiu SK.
3: Kama.
0: No.
1: Sponsorem konkursu jest Naturhaus, właściciel sieci centrów dietetycznych. www.naturhaus.pl.

0: Zdykam się, że odłożyłaś kolejny kubek kawy na trochę później, tak? Po newsach?
1: Tak, jeśli się pytasz, czy możesz go umyć, tak, możesz.
2: Jak dobrze, że jeszcze zeszliśmy z tematu moich oświadczeń, które ja odkładam na później.
0: A jak dobrze, że co chwilę nam o tym przypominasz, żebyśmy nie zapomnieli.
2: Dajcie znać, co wy odkładacie ciągle na później. Jankes.

0: for another.
1: Reklama.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
4: Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
5: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, Wesoły Kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
7: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
8: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
9: Bo teraz drugie masło ekstra marki Auchan 200 gramów, aż 60% taniej, tylko 3,47. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,96. A makrela wędzona teraz tylko 3,79 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,79. I wiele innych promocji. Oferta do 7 października. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
10: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
11: Termometry na terenie Kraśnika i okolicy na razie pokazują nam 8 kresek na plusie. W ciągu dnia temperatura podskoczy maksymalnie do 20 i przez większą część dnia będzie przeważnie słonecznie. Jeżeli chodzi o kierowców, to bądźcie ostrożni w pobliżu Kraśnickiego Rynku.
10: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
12: Minęła 7.30, Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Stany Zjednoczone monitorują sytuację w sprawie podejrzenia dżumy w Rosji. Donald Trump zaoferował pomoc. Przypomnijmy, w Irkucku zmarła pracownica Instytutu Zwalczającego Dżumę. Prawie 200 osób objęto obserwacją. WHO ocenia, że zagrożenie dla ludności jest bardzo niskie. Zmarł najstarszy mężczyzna w Polsce. Kapitan Tadeusz Lutak, pseudonim Pancerz, miał 109 lat. W 1939 roku służył jako czołgista pod rozkazami generała Stanisława Maczka. Został odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.
13: SK Sport News.
12: Pierwsza w historii porażka Polski z Bośnią i Hercegowiną. Biało-czerwoni przegrali na wyjeździe 0-1 w Lidze Narodów. Jedynego gola Bośniacy strzelili z rzutu karnego po faulu Jana Bednarka. W listopadzie Polacy zagrają z Rumunią i Szwecją. Przegrali też Polacy do 21 lat. Biało-czerwoni ulegli Włochom 2-6 w eliminacjach Mistrzostw Europy. Nadal mają jeszcze jednak szansę na bezpośredni awans, ale muszą czekać na wyniki dzisiejszego spotkania.
14: Jankes.
15: Kama.
14: I Wiktor.
15: W Radiu RTSK.
16: 31 minut po godzinie 7. No jeżeli macie zaplanowaną pracę na 8, to ja bym nie przekładał wyjścia z domu. To jest ostatni moment, tak żeby zdążyć do roboty.
17: No chyba, że macie półtorej godziny do pracy, to sorry, ale już jesteście spóźnieni. Podajcie nagrywki na eskowego Messengera.
18: Cześć Eska, ja wiecznie odkładam na później odchudzanie. Zaczynam zawsze wtedy, kiedy porządnie się najem. Pozdrawiam was wszystkich.
16: No to smacznego!

0: Startup.
1: 23 minuty, będzie z nami godzina 8. Co startup?
0: No to jest Startup Company, to jest pieśń do wstawania. No.
2: Dobra.
0: Ale nie wpasowali się w poranek.
2: My w tym momencie zapraszamy wszystkich słuchaczy na grilla. Na grilla zapraszamy również Wiktora, bo to jego grillujemy z racji tego, że wrócił z pięknego, romantycznego wypadu we dwoje i nadal się nie oświadczył.
0: Znowu się nie udało. No
1: ale
0: patrzcie.
1: Może nie było to miejsce.
0: Tak, pogoda była brzydka, ja chcę się oświadczyć przy ładnej.
1: Ale mi się przypomniało, że ja kiedyś też, to było w Tajlandii, się chciałem oświadczyć, wchodziliśmy taką ogromną górę i było na górze tak brzydko, że nie no, że odwołałem tę sytuację.
0: No.
1: Naprawdę.
0: Dobrze,
1: a, to dobrze.
2: Ja
1: się później udało.
2: Ja tylko dodam, że Jankes oświadczał się 13 razy.
1: Tak, a to był taki happening, taki w ogóle
0: jak mówi Jankesowe przysłowie, do 13 razy sztuka.
1: No, właśnie.
2: No to sprawdzamy, co wy odkładacie na później, halo?
3: Odkładaj dalej te zaręczyny, odkładaj. Aż się obudzisz i znajdzie się taki, który oświadczy jej się szybciej.
2: Tak, ty. Jest.
1: Zgadnę, to było do Wiktora.
2: Tak.
0: Najważniejsza jest pewność siebie, że nikt inny nie będzie dla niej atrakcyjniejszy niż ja.
4: Wiktorku, i tak trzymaj, nic nie zmienię, bo nie wiem jak to się dzieje, ale kobiety niestety po ślubie, po podpisaniu, przepraszam, papierku, co się dzieje z głowami. Także lepiej nie kombinować. Jak jest dobrze, to niech jest dobrze.
0: To rozumiem, były złote rady wujka Staszka.
1: No, wujek, Staszek, to?
2: Dobra rada, wujku, świetna rada.
5: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
6: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład Express Philips Latte Go. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 114 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.

0: trwa! Bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda. To będzie ostatnia reklama.
2: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj. Kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
3: I po reklamie.

0: 15 minut, tylko nie znamy godzina 8. Uwaga, ostrzegamy, żeby nie było, że nie ostrzegaliśmy. Tutaj alert RCB. Losol się zbliża.
1: Co więcej, będzie miał problemy z samolotem, bo czasami, Janki, potwierdzisz, zdarza się tak, że samolot ląduje w zupełnie innym mieście, niż miał wylądować.
2: No to startujemy.
3: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych. Nosel wkręca w Radio SK.
4: Tak, słucham.
5: To pani Roxany z wylotu na 21 do Włoch. To pani?
4: Tak jest.
5: Kłaniam się od tłuszczonej pana po tej stronie działu odpraw lotniczych. Szanowna pani, informuję w sprawie lotu 5.50. Przylot do Włoch będzie jakoś godzina 8, z tym, że będziemy musieli państwa poinformować o zmianie, jeśli chodzi o odprawę. I tutaj muszę panią zapytać, gdzie pani będzie chciała, czy Bari, czy Neapol?
4: Ale chodzi o lot z Polski do Włoch.
5: Tak, bo pani ma lotnisko Brindisi.
4: Tak.
5: Ono się otworzy dopiero o godzinie 10, ponieważ tam chyba mają jakiś protest, jeśli chodzi o poranne godziny. I o 10 będą mogli państwa przyjąć, ale że lot będzie o 8 i musimy państwa, proszę pani, z pokładu jakby transportować, to albo Neapol, albo Bari.
4: W sensie, że po prostu wylądujemy na przykład na Bari, tak?
5: Wylecicie, proszę pani, normalnie z Wrocławia. Później, proszę pani, lecicie na Brindisi, ale proszę pani, wychodzicie z samolotu i autokar was wiezie albo na Bari, albo na Neapol, żebyście wyszli z lotniska.
4: Aha, dobrze. No to Bari, tak, tak.
5: Na Bari? Dobrze, ale mam tylko jedno miejsce, widzę.
4: Ale jeżeli tylko mnie pani by wpisała, to co wtedy z moją osobą?
5: No ta druga osoba na Neapol będzie, proszę pani, odwożona i tam będzie na lotnisku wypuszczona na Włochy. No czy odwrotnie zrobić?
4: No nie, no w sensie nie możemy się rozdzielić, a obydwie na Neapol, no nam bardzo nie pasuje, bo Neapol jest już kawałek.
5: No tak, tylko nie... że pani, my musimy tym samym samolotem wyruszyć w drogę powrotną. I jeżeli państwo będziecie w samolocie do godziny 10, aż otworzą lotnisko, to jest nieekonomiczne i my nie możemy na to pozwolić, dlatego podstawiane są autobusy, żeby państwa dowieźć na lotnisko, proszę pani, niedaleko.
4: Dobrze, a do Neapolu są dwa miejsca?
5: Ja mam w Neapolu, proszę pani, jeszcze 20 miejsc.
4: Dobrze, a z kim będę się mogła kontaktować jeszcze, gdzie najlepiej dzwonić dotyczące, jakby kontakt dotyczący tego transportu?
5: No to koniecznie do Aleksandry.
6: Cześć Aleksandra, jesteś kręcona w Radiu SK.
4: Proszę mnie już nie denerwować, bo tyle rzeczy jest stresujące przed tym wyjazdem, że...
3: Nosel wkręca w Radiu SK.
0: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
3: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: tym, że Wiktor jeszcze nie wybrał Oli Kot na swoją żonę.
1: Ach, i za chwilę będzie o wyborach, panie i panowie, gdzie oczywiście w tym wyjątkowym mieście. O!
0: Rzeszów? Poznań.
1: W Lublinie też mają bardzo ładny hejnał. Byłem teraz w weekend. Bardzo ładnie grają.
0: Kraków, a to Kraków, żeby nie było.
1: Rzeczywiście, no.
2: Ja w Krakowie jak jestem, to zawsze wybieram sukiennicę. I pamiętajcie, im sukiennica krótsza, tym lepsza.
3: Wujku!
4: Reklama.
5: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
6: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
5: No dobrze, a taki fajny prezent...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
6: Na mediaexpert.pl.
7: Włączamy niskie ceny.
8: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
9: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
10: Nie, a powinno?
9: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
10: I możesz z nich korzystać?
9: Jasne, w każdej chwili.
10: To i ja się zapiszę.
9: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
11: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojepPK.pl i sprawdź, jak zacząć.
8: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
12: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
13: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. 2 dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
14: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
15: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
16: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
8: Szukasz opon zimowych do auta? Znajdziesz je na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne, premium, osobowe, dostawcze? Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
17: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
18: To będzie ostatnia reklama.
8: Weź losę w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
19: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: Nogę z gazu warto zdjąć na skrzyżowaniu Słowackiego i Balladyny. Bądźcie też ostrożni, widząc pieszych, którzy zbliżają się do przejść. Jeżeli chodzi o sytuację za oknem, to na termometrach mamy 9 stopni na plusie. W ciągu dnia temperatura podskoczy do 20.
0: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
2: Jest 8, Paulina Chorbatowska, zapraszam na SK News. Są zarzuty dla kierowcy autobusu, który w lipcu staranował kilkanaście aut w Warszawie. W wypadku rannych zostało 6 osób. Kierowca twierdził, że nie mógł zatrzymać pojazdu. Biegli ustalili jednak, że hamulce i układ kierowniczy były sprawne.
3: Tu istotna była opinia z zakresu badań stanu technicznego pojazdu.
2: Przekazał Piotr Skiba z prokuratury okręgowej w Warszawie. Mężczyzna usłyszał zarzut sprowadzenia niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym. Nie przyznał się do winy, grozi mu do 8 lat więzienia. Monika Piątkowska musi sprostować słowa o Łukaszu Gibale. Sąd uznał, że jej wypowiedź o tym, że Gibała w większości wstrzymywał się od głosu podczas sesji rady, była nieprawdziwa. To druga rozprawa w trybie wyborczym. W piątek sąd uznał, że nieprawdziwe są słowa Łukasza Gibały o tym, że 6 radnych koalicji miało zgłosić się do niego z propozycją współpracy. Druga tura wyborów prezydenta Krakowa już w najbliższą niedzielę. Niezwykła kradzież we Francji. Z prywatnego muzeum złodzieje wynieśli ważącą 210 kg księgę. To wydanie Apokalipsy świętego Jana. Jej okładkę zaprojektował Salvador Dali. Wykonano ją głównie z brązu, kamieni szlachetnych i muszelek.
0: SK Kraśnik News.
4: I Piotr Staszczuk. Simona Łukasik została najlepszą zawodniczką w Polsce w swojej kategorii. To efekt tegorocznych zmagań w ramach Ligi Mistrzów Karate. Kraśnickiej reprezentantce klubu karate tradycyjnego Chidori udało się również dobrze wypaść podczas Mistrzostw Polski. Fotowoltaika na konstrukcjach typu carport. To pojawi się na parkingu za ratuszem w Kraśniku. Tak zwane wiaty solarne to nowoczesne, ekologiczne zadaszenie parkingowe. W ramach inwestycji pojawi się też magazyn energii i stacja ładowania pojazdów elektrycznych.
5: Jankes. Kama i Wiktor.
6: W Radiu SK.
7: No i co, robimy to dalej z wami oczywiście we wtorek, 2 minutki po godzinie 8.
8: Gotujemy, mówiłeś.
7: Robimy takie poranne ciasto, ono się nazywa przekładaniec i przekładamy różne sprawy na później.
8: No, kto przekłada, ten przekłada. Wiktor przekłada oświadczyny po raz kolejny. Ile razy to można w ogóle zrobić, no?
9: Co odkładamy na potem? Pranie, sprzątanie i ćwiczenia na tej bieżni, która miała służyć do ćwiczeń, a służy do odkładania prania.
7: Ja też, wiecie co, czego nie odkładam?
8: No.
7: Na później?
8: No.
7: Nie odkładam swoich ubrań tam, gdzie trzeba. Może to chciałem powiedzieć. Moja żona jest fanką tego. Kto odkłada ubrania na miejsce, niech rzuci kamieniem. Kama rzuciła. To my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn brown.

0: Polsko, czy jesteś ready na ten wtorek? 9 minut po godzinie 8 i zaczynamy nowy dzień. Dzień dobry raz jeszcze.
1: Im jestem starsza, tym bardziej doceniam wszelkiego rodzaju polskie powiedzenia. I na przykład jest takie powiedzenie: za mundurem panny sznurem.
2: Tak, i doceniasz coraz bardziej.
0: Tak, bo teraz jest nowe powiedzenie: za nowym mundurem panny sznurem.
2: Jest, to prawda. Będą i nawet już są zamawiane nowe mundury dla polskich żołnierzy. Brawo,
1: po
2: brawo!
1: Po ponad 3 dekadach Wojsko Polskie zmienia. I od teraz będzie obowiązywał nowy krój i nowy wzór maskowania.
0: To teraz pytanie konkretnie, przepraszam, bo dla mnie te mundury wojskowe zawsze są takie same. Co się zmieni konkretnie?
2: Ja wiem! Mogę ja?
1: Tak.
2: Słuchajcie, wcześniej były takie morociapy, prawda?
1: Tak.
2: No
1: tak. Tak.
2: Teraz będą morociapy, ale trochę inne.
1: Koszt takiego jednego munduru to 10 000 zł.
0: To ubierzemy 40 wojskowych i starczy.

0: My bez końca zapraszamy was na odlot ściśle tajny.
1: Nie no, gdzieś tam końcówka samolotu jest, spokojnie, miejsca są ograniczone.
0: I jak zawsze wszyscy siedzimy na końcu, bo na końcu jest najlepiej.
2: Przynajmniej tak było ostatnio i my odpaliliśmy oklaski po wylądowaniu. To było wspaniałe, bo podłapała, cała reszta podłapała było.
1: Trochę dziwnie się na nas patrzyli z przodu samolotu, ale kto by się tym przejmował? No,
0: oczywiście, że tak. Słuchajcie, zabieramy was nie wiadomo dokąd. My również nie wiemy, dokąd mamy lecieć, ale ostatni weekend października będzie należał do nas. Jeżeli chcielibyście dołączyć do naszej eskowej ekipy, to oczywiście pobierzcie apkę Radia Eska i tam się można zgłosić. Tak jak to wczoraj zrobiła Kama, która wygrała razem z Pauliną. Przekonały Bogaja, bo ciebie, Wiktor, nie było. Wiesz, czym przekonały Bogaja?
1: No pewnie zdjęciem.
0: Jesteśmy niegrzecznymi turystkami.
2: Czyli ten temat został wyczerpany. Proszę już tego tematu, bo sporo później był taki wysyp, no. My też.
1: To teraz słuchajcie, co? To dla równowagi kogoś grzecznego chyba trzeba, no.
0: Tak. I ci to dostała.
1: Nie ma takich.
2: Słuchajcie, nie, chcemy tylko i wyłącznie niegrzecznych, ale oczywiście w granicach rozsądku, żebyśmy nie musieli za szybko wracać.
0: Rozsądku?
1: Nie znam tego.
0: Słuchajcie, wczoraj poszła już pierwsza podpowiedź, mianowicie w pierwszej podpowiedzi była informacja, że tam się kończy królewska legenda. Nie mam pojęcia, ja myślę o piłce nożnej, na której się kompletnie nie znam, więc nadal nie wiem.
2: Może Madryt, Real Madryt.
0: Może.
1: Ja z kolei studiuję od wczoraj książki historyczne i patrzę, gdzie rzeczywiście, w jakim kraju król jeszcze do niedawna rządził.
2: Okej.
0: Albo królowa, pamiętaj o tym. No to jeszcze w takim razie sprawdźmy kolejną podpowiedź na dzisiaj.
3: Mówi kapitan. Na miejscu będziecie mogli popatrzeć z góry.
1: Aha.
0: Czyli będziemy... mamy hotel, który ma przynajmniej 10 pięter.
4: Wiesz z kim? Wiesz kiedy? Ale nie wiesz dokąd? Odlot ściśle tajny.
2: Z góry. Mierzcie wysoko i lećcie z nami.
1: W Warszawie jest górka Szczęśliwicka.

0: Chwilę będą u nas newsy.
1: Będziemy przemycać wam w newsach. Po pierwsze żółwie, a po drugie, kto tam jeszcze jest w parze do tego?
0: Papugi.
2: Papugi.
1: A, wielki papugi. Przemyt. A na szczęście nie u nas, tylko za granicą na Sycylii.
3: Ale chodzi o te papugi, o których śpiewał kiedyś pan artysta?
1: Pod papugami.
4: Jankes, Kama i Wiktor.
5: Jankes, Kama i Wiktor.
4: W Radiu SK.

0: SK. SK. Reklama. Let's go!
1: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt. Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Pewniej kupuj taniej w AAA Auto. Aż 1500 aut w obniżonych cenach i sprawdzonych aż w 260 parametrach. Dlatego samochody używane kupować warto w AAA Auto. Lublin Chemiczna 5 i na aaauto.pl. Kredyt i leasing nawet w jeden dzień. Auta dla każdego. Sprawdzone i dostępne od ręki. Pewniej kupuj taniej w AAA Auto. Sprawdź listę samochodów w jesiennej wyprzedaży na aaauto.pl.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
6: Słupki rtęci pokazują nam 10 stopni na plusie. W ciągu dnia będzie towarzyszyć nam dosyć słoneczna aura, a temperatura podskoczy maksymalnie do 20 stopni. Jeżeli chodzi o kierowców, to zachowajcie ostrożność wjeżdżając na rondo Żołnierzy Wyklętych.
5: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
7: Minęła 8.30, Paulina Horbatowska, to jest SK News. Na początek Ukraina. Rosjanie zaatakowali most na rzece Dniepr w Zaporożu. 5 osób zostało rannych, wśród nich pracownicy Czerwonego Krzyża. Udaremniono przemyt kilkuset zwierząt na Sycylii. W samochodzie znaleziono 300 żółwi i 77 papug. Zwierzęta były stłoczone w pudełkach i miały trafić na Maltę. Po przejęciu przez służby trafiły do specjalistycznej hodowli. 4 punkty po 4 meczach to bilans reprezentacji Polski w Lidze Narodów. Biało-czerwoni przegrali wczoraj na wyjeździe z Bośnią i Hercegowiną 0-1. Zajmujemy trzecie miejsce w grupie i do drugiego, dającego prawo gry w barażach, tracimy już 4 punkty.
8: Wiktor. W Radiu SK.
9: Jedni mówią wstawać, nie udawać. My mówimy wstawać, nie przekładać. O przekładaniu innych spraw na później rozmawiamy o poranku.
10: Hej SK, ja ciągle odkładam na później przerzucenie ubrań zimowych zamiast letnich do mojej szafy, ale póki co chyba działa, bo odstrasza jeszcze całkiem zimową porę, więc na razie tego nie ruszam. Pozdrawiam serdecznie.
11: U mnie się zmieszały te wszystkie ubrania z każdej pory roku. Bigos taki.
12: Ale ten moment, kiedy sięgasz do kurtki zimowej, wkładasz rękę do kieszeni, a tam dycha.

0: Gips, prawda? Dobrze poznałem.
1: Tak, ten z nogi zdjęty.
0: Pozdrowienia oczywiście przy okazji dla wszystkich, którzy są zagipsowani. Tego wam nie życzymy oczywiście z samego rana, ale, no,
1: ale będzie dobrze. No, przecież teraz... gips ma to do siebie, że zawsze się go zdejmuje w końcu, kiedyś. No.
2: To teraz, uwaga, będzie idealne połączenie, takie prawdziwe radiowe, jak DJ-e 20
1: uwaga,
2: lat temu.
1: Dawaj, kama łączy.
2: Skoro wspomniałeś o gipsie, to gips może być również na ścianie, a ściany są w domu i teraz o domu odpornym na zombie będziemy rozmawiać.
1: Ale to zrobiła.
3: Tutaj konstrukcja klamrowa.
2: Dobra, ale czy wy to słyszeliście? Dom odporny na zombie stoi pod Warszawą?
1: Ktoś
2: odporny,
1: taki zrobił?
3: Co, na co?
2: Na zombie. Takie...
1: zombie na dom gotowy na apokalipsę.
3: To jest chodzi o Halloween?
2: Nie, to jest prywatna inicjatywa. Budynek ma ruchome ściany, zwodzony most, ogromną bramę i cały dom można zamknąć przed zombie oczywiście, bo około 30 sekund.
1: Kurde, ale to musiało kosztować dużo pieniędzy, zrobienie tego wszystkiego od początku. Ja przypominam, że jest prostsza metoda, tańsza.
2: Jak
0: to zrobić? Powiedz.
1: Jakikolwiek macie dom.
0: Domek.
1: Układacie dookoła, ustawiacie bieżnie takie do biegania, dosyć ciasno. Mhm. Jak zombie idą, wchodzą na bieżnie
0: I nie mogą.
1: I chodzą.
0: No cóż, no, wspaniały pomysł.
4: Minister obrony narodu.
5: Gwiazdy muzyki. Skutecznego polityka.
6: A może samotnika w Bieszczadach?
5: Daj znać na sk.pl.
7: Czyje buty chciałbyś wejść na jeden dzień?
5: Słuchaj Sońty i Korościela po południu w SC i zgarnij tysiaka na nowe buty.
8: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na voyaz.pl.
9: Autopromocja.
10: Reklama.
9: Wygenerowano z AI.

0: i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: W MediaExpert taniej masz.
2: To będzie ostatnia reklama. Let's go!
3: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
4: I po reklamie. Let's go!

0: Jankes też czekała, aż Wiktor w końcu wróci. Dlatego, że w końcu mogą sobie porozmawiać o piłce nożnej, która mnie kompletnie nie interesuje.
1: No tak, no
0: oraz o innych sportach, jak na przykład tenis.
1: Właśnie, tak. No, sezon żużlowy też się skończył, więc już przeskakujemy z sezonu żużlowego. Tak, teraz będziemy kibicować. Choćby Idze Świątek. Wczoraj Iga Świątek grała.
2: Podobno
0: Jankes
2: wyskoczyła z piekła do nieba.
1: Przegrywała, już wszystko było pozamiatane.
2: Spojrzała na Darię i Daria dodała jej mocy.
0: Jankes to oglądał i prawie rwał włosy z głowy. Prawie.
1: Ale naprawdę to było coś niesamowitego, no bo już wszyscy stwierdzili, że przegra, ale jednak wygrała. To było niesamowite. Po meczu powiedziała, jak to się stało. Słuchajcie, byłam naprawdę wkurzona. Byłam tak wkurzona, że wygrałam.
2: To może wystarczyłoby, żeby nasi piłkarze chociaż raz na jakiś czas się powkurzali, co?
0: Jakby co, to ja się polecam. Jestem dobra w tym.

0: snu. Za chwilę dziewiąta, koniec porannego wstawania, drodzy państwo.
1: Czas na popołudniowe wstawanie.
0: Jak ktoś nie zdążył teraz, to już musi leżeć.
1: Ja lubię sobie drzemkę. Wczoraj sobie drzemkę taką strzeliłem. Ach, 20-minutową, to było wspaniałe. Polecam.
0: Jak będziemy z Kamą w twoim wieku, to też tak będziemy robić.
2: Kama i Wiktor.
3: Słyszymy się jutro.
1: Tak, to już
2: reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
6: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
7: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. Dwa dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
8: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
9: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
10: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy,
11: doradczyni klienta.
10: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
12: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Cocorino, płyn do płukania, 943 ml. Teraz w nowej cenie regularnej 11,99. Najniższa cena z 30 dni 19,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
15: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
1: Kierowcy, bądźcie ostrożni przejeżdżając w okolicach szkół, a także warto przygotować się na nieco gęstszy ruch na skrzyżowaniu Urzędowskiej z Lubelską. Jeżeli chodzi o sytuację za oknem, to słupki rtęci pokazują nam 11 kresek na plusie.
0: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sevra.
2: Minęła 9:00, Paulina Chorwatowska, to jest SK News. 50-latek, który zginął na pasach w Nowym Sączu, był ofiarą nielegalnego wyścigu. Takie są ustalenia prokuratury. 21-latek rozpędzonym samochodem śmiertelnie potrącił mężczyznę na przejściu dla pieszych. Mieszkańcy mówią, że ta ulica często zamienia się w tor wyścigowy.
3: W nocy i późnym wieczorem to często jeżdżą takimi sportowymi autami po prostu, no i przez to są wypadki, myślę.
4: Szybkość kierowców, szczególnie młodych, choć pewno nie tylko.
5: No jeżdżą bardzo szybko. Jeden pas potrafi się zatrzymać, a drugi nie. To jest masakra, co się stało.
2: A kierowca czeka teraz na przesłuchanie i postawienie zarzutów. Może mu grozić nawet 20 lat więzienia. 30 lat więzienia z kolei dla zabójcy ratownika medycznego w Siedlcach. Jest wyrok w sprawie tragedii ze stycznia ubiegłego roku. Adam Czy wezwał pogotowie, a potem zaatakował dwóch medyków nożem. Jeden z ratowników zginął, a drugi został ranny. 60-letni sprawca był pijany, miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie, mówi sędzia Anita Kowalczyk-Makuła.
6: Istotnym dowodem w tym postępowaniu była opinia biegłych psychiatrów i psychologa, którzy stwierdzili, że w chwili popełnienia zarzucanych mu czynów miał zachowaną zdolność rozumienia ich znaczenia.
2: Wyrok nie jest prawomocny. I jeszcze ważne informacje dla kierowców. Za nieuzasadnione używanie świateł przeciwmgielnych można dostać mandat. Policja przypomina o tym szczególnie przy zmiennej pogodzie. Za bezpodstawne włączenie tylnych świateł przeciwmgielnych grozi nawet 300 zł kary.
0: SK Kraśnik News.
7: Piotr Staszczuk. Mocir w Kraśniku chce stworzyć lepsze zaplecze dla zawodników tęczy. Więcej mówi dyrektor miejskiej placówki Michał Stawiarski.
8: Chcemy wykonać dokumentację na zadaszenie trybun z nagłośnieniem, różnymi udogodnieniami.
7: Tęcza ma obecnie ponad 200 młodych zawodników. Wystarczy tylko chcieć, są już fundacją. O problemach krwiodawstwa mówi prezes fundacji Karol Kwiatek.
9: Mamy społeczeństwo starzejące się, też coraz młodsi ludzie biorą leki i to niestety wyklucza już krwiodawstwa.
7: Działalność fundacji możecie śledzić na ich facebookowym profilu.
10: Nie chcę specjalnie namawiać, ale jest coś, czego od tych młodych, którzy dopiero niedawno weszli na rynek pracy, powinniśmy się uczyć. I ja wam zaraz o tym czymś opowiem. Może szef akurat nie będzie słyszał. 3 minuty po godzinie 9:00, Łatwo Gang, Majko, wszystkie marzenia to już teraz. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: który brzmi jak Weekend Waste, Tinelli, 17 minut po godzinie 9. Bardzo dobra pora, żeby przypomnieć, że świat także dobrymi wiadomościami żyje, czyli 30 sekund tylko dobrych informacji. Złoto i srebro dla Polski na Mistrzostwach Europy w strzelectwie. Wiktoria Włodarczyk i Kacper Baksalary zostali mistrzami Europy w skicie duetów, a polska drużyna mężczyzn dołożyła srebro w trio. Rodzice, nadal możecie dostać 300 zł za wyprawkę szkolną. Wnioski można składać jeszcze do końca listopada. Stefcia, Nino, Nadzieja, Baxter, Santi, Rumi, Jacob, Linijka, Świerk i Fiolet. To psy, które w miniony weekend znalazły nowy dom i opuściły jedno ze schronik w Warszawie. Proszę przedłużyć tę listę, bo to od nas zależy, czy takich dobrych informacji będzie zdecydowanie więcej. A kolejna porcja takich informacji jutro rano w Esce.
1: Reklama. Chcesz, by twoje auto było bezpieczne i lśniło? Odwiedź Okręgową Stację Kontroli Pojazdów w Kraśniku, Lubelska 117. Profesjonalne badania techniczne. Dodatkowo atrakcyjne gratisy. A obok nowoczesna myjnia samoobsługowa otwarta całą dobę. Bezpieczeństwo i blask w jednym miejscu. Kraśnik, Lubelska 117. Zapraszamy.
2: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
3: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
1: Rdza nie śpi, ale my też nie. Radkar zaprasza na profesjonalną konserwację podwozia. Jako jedyni w okolicy czyścimy je technologią laserową. Maksymalna skuteczność i idealne przygotowanie podwozia. Dobra jakość, dobra cena i indywidualne podejście do klienta. Wpadnij na darmową wycenę. Kraśnik, Aleja Młodości 13, wjazd od granicznej lub znajdź nas na Facebooku. Radkar, Radosław Chmiel. Zabij rdzę, zanim ona zabije twoje auto.
5: Bring the beat back.

0: pani 25% rabatu. Bezpłatny pomiar i wycena. Kraśnik, ulica Cegielniana 34 i Nowa 7. Janów Lubelski, Sukiennicza 26. Sprawdź na kola-okna.pl lub Facebooku. Kola, okna, drzwi, rolety, bramy. Twój dom zasługuje na najlepsze.
1: I po reklamie.

0: Aliki Lee na 23 minuty do 10. To jest pokolenie, z którego powinniśmy czerpać garściami, przynajmniej z ich podejścia do pracy, tak uważam. Pokolenie Z, oczywiście, bo o nim mowa, funduje sobie ostatnio miękkie dni wolne. I już tłumaczę, o co chodzi, bo ani się to nie wiąże z nieprzyjściem do pracy, ani z wzięciem urlopu tego normalnego, ani na żądanie, ani nawet z L4. Miękkie dni wolne to po prostu praca na pół etatu, ale szef o niej nie wie. Nawet nie na pół. Po prostu chodzi o to, że są takie dni, w których część pracowników znacząco ogranicza swój faktyczny czas pracy i konkretnie pracuje od 10 do 15, pomimo że ich godziny pracy to jest na przykład 9-17 albo 8-16. Czyli pracują, niby są podłączeni na przykład do komputera, bo to często praca zdalna, albo są już w biurze, ale do 10 nie zajmują się zbyt wieloma zadaniami, podobnie po godzinie 15. Dzięki temu de facto zyskują 3 godziny. Bo jak twierdzą, przez 8 godzin człowiek nie da rady być efektywny i tutaj badania im wtórują, bo rzeczywiście największą efektywność mamy jako pracownicy przez maksymalnie 5 godzin pracy. Głośniej zrobiliście? Maksymalną efektywność jako pracownicy mamy przez jakieś 5 godzin pracy. Może któryś z szefów to usłyszał.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Wiesz z kim. Wiesz kiedy. Ale nie wiesz gdzie.
3: To będzie odlot ściśle tajny.
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
4: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
2: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
5: Sponsorem akcji jest właściciel firmy Agat z Kraśnika. Twoje biuro podróży i wynajem autokarów agat.eu.
6: Autopromocja.
7: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Mamy niskie ceny.
9: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.

0: podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
4: Jesz batonika. A mówiłaś, że jesteś na diecie?
5: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
6: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
7: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
8: A teraz w RTV Euro AGD.
9: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład pralka Beko 9 kg teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
10: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
11: I po reklamie.
12: Esko.

0: Gang, Armin Van Buuren i Sasha w Radiu SK na 5 minut do 10. No, ten związek nie przetrwał próby czasu, choć trochę przetrwał. Ale sieć obiegły informacje, że Elon Musk rozstał się ze swoją partnerką lub też ona z nim. Tutaj kolejność oraz związek przyczynowo-skutkowy nie są znane. Fakt jest jeden. Myślę, że Elon Musk długo sam nie pozostanie i prawdopodobnie stan jego konta będzie miał na to duży wpływ. Po 10 w Radiu SK między innymi nowe kawałki.
1: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca, oferujący technologię AI w rekrutacji.

0: Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj, kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
6: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
7: To będzie ostatnia reklama. Let's go!
8: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
11: Jeszcze raz sprawdźmy, czego można się spodziewać, wychodząc teraz na zewnątrz. Na termometrach 12 kresek na plusie. Temperatura zatrzyma się dzisiaj dopiero przy 20 stopniach. Dodatkowo przez większą część dnia będzie dosyć słonecznie.
10: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sevra.
12: Jest 10:00, Paulina Chorwatowska, zapraszam na SK News. Funkcjonuje normalnie. To najnowsze informacje po pożarze w szpitalu Rydygiera w Krakowie. W nocy ogień wybuchł na 10 piętrze. Trzeba było ewakuować 38 pacjentów. O szczegółach nasza krakowska reporterka Urszula Bienia-Niesyczyńska.
13: Pożar udało się ugasić i sytuacja jest już opanowana. Według informacji, które przekazała mi rzeczniczka szpitala, z powodu podtrucia dymem na SOR-ze przebywają dwie pielęgniarki i dwaj strażacy. Wszyscy pacjenci są zaopiekowani, a szpital funkcjonuje normalnie. Obecnie do placówki jedzie prokurator, który przeprowadzi oględziny i zbada przyczynę pożaru.
12: Trwają poszukiwania 88-letniej kobiety, która wczoraj poszła na grzyby do lasu w rejonie Krzyżówki w powiecie nowosądeckim. Poszukiwania są trudne, bo teren jest bardzo rozległy.
14: Kobieta wyszła na grzyby około południa, od tej pory nie ma z nią kontaktu. Są duży masyw leśny, przecięty paryjami, ścieżkami, strumieniami różnego rodzaju i też brak takiego punktu zaczepienia.
12: Mówił Mateusz Wiater z Krynickiej Grupy GOPR. Kobiety szuka kilkudziesięciu ratowników górskich, strażacy i policja. A polscy żołnierze mają nowe mundury. Zmieniono kamuflaż, krój i materiał. To pierwsza taka zmiana od ponad 30 lat. Nowy wzór będzie dostępny w 5 kolorach w wersji damskiej i męskiej.
15: SK Kraśnik News.
16: I Piotr Staszczuk. Przed nami kolejne spotkanie poświęcone systemowi alarmowania i reagowaniu na zagrożenia atakiem z powietrza. Wystarczy o 17 odwiedzić Kościuszki 26. Plac budowy został przekazany, a wykonawca rozpoczął pierwsze prace związane z modernizacją odkrytego basenu w Kraśniku.
17: Będą już takie odwierty robić, będą dzieckę sprawdzać, jakie są możliwości jej uszczelnienia. Będziemy szli z tymi wszystkimi robotami ziemnymi.
16: Mówi dyrektor MOSiR Michał Stawiarski. Obiekt ma zostać otwarty najpóźniej w maju 2028 roku.
18: Dwie minuty po godzinie 10:00, wszystkie hity zaczynają się w Esce i tej tezie właśnie za chwilę dowiodę. Na antenie grając jeden z naszych hitów, który ma szansę na dłużej zagościć na waszych playlistach. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: Stanach tak zaśpiewała na antenie radiańska cicho sza, 18 minut po godzinie 10. Nasi żołnierze oraz nasze żołnierki będą mieli też nowe mundury. Była pantera, teraz będzie ryś, bo ryś to jest polski drapieżnik, a mundur też jest na wskroś polski. Ma bazować na lokalnych, rodzimych producentach, przedsiębiorcach, którzy będą tworzyli nowe mundury. Chodzi o to, żeby lepiej się nowym wzorem, który na polskich mundurach powstanie, żołnierze i żołnierki mogli i mogły kamuflować. Ja dzisiaj pytam o wasz kamuflaż. Co robicie w pracy, żeby szef myślał, że ciężko pracujecie, a jednak prawda leży nieco gdzieś indziej? Słyszałam o takiej teorii, że wystarczy, jeżeli jesteście spóźnionym, wejść do pracy trzymając pod pachą laptopa i w ręku na przykład butelkę wody, po prostu wejść i chodzić bardzo szybko. Wtedy nie będzie pytań o to, dlaczego się spóźniliście, bo nie macie kurtki, toreb i tak dalej, tylko wszyscy będą myśleć, że trafiliście tam z bardzo ważnego spotkania i nikt nie będzie zadawał pytań. Czekam na takie patenty, głosy w kineskowym messengerze, mile widziane na kamuflaż pracy, tak żeby szef myślał, że pracujecie, choć prawda może być nieco inna.
1: Reklama.
2: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
3: Poznań, płatność zakończona.
4: Kraków, ruszamy dalej.
5: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
8: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
9: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
10: I zrobiła nam super pokój.
11: Mamo, dzięki!
7: Dla

0: SC.
1: Ten hit pojawił się kilka dni temu. Myślę, że wiele fanów Taylor Swift naprawdę odetchnęło z ulgą, że dostali właśnie nowy kawałek od tej pani i trzeba przyznać, że to jest numer, którego Swifties słuchają bardzo chętnie. Patient Zero i Taylor Swift w Radiu SK już teraz.

0: Niezastąpione ATB, niezastąpione jak nie jeden pracownik, przynajmniej do czasu, aż się okaże, że czegoś nie odwalił. Pytałam was o to, jaki macie kamuflaż w pracy w związku z nowymi mundurami naszej armii, czyli jak się ukryć tak, żeby szef myślał, że jednak jesteście bardzo zajęci, pomimo że nic nie robicie. Grzesiu?
1: Cześć Jaska, ja słyszałem, że trzeba wyglądać na zamyślonego. Wtedy ludzie myślą, że jest się czymś zajętym, no i w pracy dają ci spokój.
0: To trochę tak jak przy odpowiedzi w szkole, kiedy pani jak szukała chętnych, to wszyscy patrzyli w zeszyt, nagle bardzo zajęci czytaniem albo uzupełnianiem notatek. Jest też Dominik?
2: Siemaneczko, SK. No jaki jest najlepszy sposób? No najlepszy sposób na przykład na magazynie jest taki, że się chodzi i szuka kartonów. No bo wiadomo, jak nie ma kartonu, no to się zamówienia nie spakuje. Pozdrawiam.
0: Dominik, byleby po takim poszukiwaniu kartonów ty nie musiałbyś szukać kartonów. Jak szef powie, po panu, Dominik, do widzenia.
3: Autopromocja. Gwiazdy muzyki. Skutecznego polityka.
4: A może samotnika w Bieszczadach?
3: Daj znać na sk.pl.
5: Czyje buty chciałbyś wejść na jeden dzień?
3: Słuchaj Sońty i Korościela po południu w SC i zgarnij tysiaka na nowe buty.
6: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na voyaz.pl.
5: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
5: To będzie ostatnia reklama.
9: Wszystko, czego dziś chcę,
10: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak wino grono różowe Red Globe, kilogram 6,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
5: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
11: I po reklamie.

0: SK.
1: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca, oferujący technologię AI w rekrutacji.

0: Neptunica, What If w Radiu SK tuż przed godziną 11. To jeszcze jeden patetą trafała. Co zrobić, żeby szef myślał, że pracujecie, podczas gdy niekoniecznie to robicie?
1: Cześć SK, to jest bardzo proste. Wystarczy wziąć laptopa i chodzić bardzo szybkim krokiem, tak żeby ludzie myśleli, że śpieszysz się na ważne spotkanie.
0: No, ludzie zajęci to są ci, których nigdy nie warto zatrzymywać. Szef jest tym mistrzem. Po 11 w Radiu SK gramy kolejne hity.
2: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca, oferujący technologię AI w rekrutacji.

0: Reklama.
1: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
2: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu. I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
5: Po raz kolejny sprawdźmy to, jak aktualnie wygląda sytuacja pogodowa na terenie Kraśnika i okolic. Termometry pokazują 14 kresek na plusie. Przez cały dzień będzie dosyć słonecznie, a w najcieplejszym momencie dnia możemy spodziewać się nawet 20 kresek powyżej zera.
4: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
6: Minęła 11, Paulina Chorpatowska, to są newsy Eski. Są zarzuty dla 21-latka, który w sobotę w Nowym Sączu śmiertelnie potrącił 50-latka na pasach. Mężczyzna przyznał się do potrącenia, ale nie do udziału w nielegalnym wyścigu. Odmówił też składania wyjaśnień, mówi Justyna Rataj-Mikietyń, rzeczniczka prokuratury okręgowej w Nowym Sączu.
7: Prokurator przedstawił 21-letniemu mężczyźnie zarzut o to, że kierując samochodem spowodował wypadek ze skutkiem śmiertelnym w ten sposób, że uczestniczył w nielegalnym wyścigu samochodowym, rażąco przekraczając dozwoloną prędkość, potrącił przechodzącego przez przejście dla pieszych 50-letniego mężczyznę, który poniósł śmierć na miejscu.
6: Jak ustalili śledczy, kierowca jechał z prędkością co najmniej 120 km na godzinę w miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie do 60. 21-latek był trzeźwy, na 3 miesiące trafił do aresztu, grozi mu do 10 lat więzienia. Kolejny atak dronów na Morzu Czarnym. Dwa statki handlowe zaatakowano w bułgarskiej strefie ekonomicznej. Jeden zatonął, los jego załogi jest nieznany. Z drugiego uratowano 18 marynarzy, dwóch jest poważnie rannych. Miejscami ruszył, a miejscami ruszy za chwilę. Strażacy przypominają o kilku kwestiach przed sezonem grzewczym.
8: My musimy przeprowadzić przegląd instalacji kominowych, instalacji wentylacyjnych, też przegląd samych urządzeń grzewczych. Warto zainwestować w czujkę tlenku węgla, czujkę dymu. Też należy pamiętać o przygotowaniu takiej czujki do sezonu, kontroli stanu baterii.
6: Radzi Mateusz Górski ze Straży Pożarnej w Nowym Sączu i dodaje, że to wszystko zagwarantuje nam bezpieczeństwo.
9: SK Kraśnik na czasie.
10: I Piotr Staszczuk. Ze względu na sporą popularność Mosir przedłuża sezon w parku linowym. Więcej mówi dyrektor Mosir Michał Stawiarski.
11: Przedłużamy jego działanie do 11 października włącznie. Możecie przychodzić na nasz park linowy codziennie od godziny 11 do godziny 18. Jest to park linowy bezpłatny. Mam nadzieję również, że uda się go w przyszłości rozbudować. Mamy możliwości, żeby zrobić park linowy również piętrowy.
10: Warto odwiedzić obiekt, szczególnie teraz, kiedy pogoda jeszcze pozwala na aktywne spędzanie czasu na świeżym powietrzu.
12: Ale tutaj to kreatywność się wasza posypała w głosówkach na SK-owym Messengerze. Sposoby na to, jak udawać, że się pracuje, tak żeby szef się nie zorientował. Mam jeszcze kilka od was. Ja tylko zapytałam, za odpowiedzi już nie odpowiadam, ale mogę się nimi podzielić. 2 minuty po 11. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

Zasmarki z markiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak samo. Zaszło

te survivale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Ja nie wiem, czy zazdrościć, czy współczuć naszym szefom kreatywności. Pitbull International Love, 18 minut po godzinie 11. Sposoby na to, żeby się zakamuflować przed naszym szefem w pracy, czyli żeby udawać, że pracujemy ciężej niż naprawdę. Adam?
1: Myślę, że dobrym sposobem jest odbieranie telefonu przy szefie, swojego oczywiście prywatnego, i mówienie: dobra, słuchaj, ja nie mogę rozmawiać, bo mam dużo pracy. No, narazka.
0: Pozdrowienia. W sumie potem szef nie zapyta, jakiej pracy, bo stwierdzi, że powinien sam wiedzieć, co wam załadował na głowę. Jest jeszcze Konrad? Halo, Konrad?
2: W mojej poprzedniej pracy, jak nie chciało mi się robić, a chciałem pogadać z kolegą na innym stanowisku, to wystarczyło, że zawsze miałem coś w ręce i szedłem po hali szybkim krokiem i wyglądałem na zajętego, wtedy kierownik się odczepiał.
0: Ja mam wrażenie, że tak samo robią niektórzy, jak tylko widzą gdzieś klientów nadchodzących. Też szybki krok, wzrok utkwiony nie wiadomo gdzie i pośpiech wypisany na twarzy.
3: Autopromocja. Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz gdzie.
4: To będzie odlot ściśle tajny!
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
5: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
3: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
6: Sponsorem akcji jest właściciel firmy Agat z Kraśnika. Twoje biuro podróży i wynajem autokarów agat.eu.
7: Autopromocja.
8: Reklama. Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj. Kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
9: Chcesz, by twoje auto było bezpieczne i lśniło? Odwiedź Okręgową Stację Kontroli Pojazdów w Kraśniku, Lubelska 117. Profesjonalne badania techniczne. Dodatkowo atrakcyjne gratisy. A obok nowoczesna myjnia samoobsługowa otwarta całą dobę. Bezpieczeństwo i blask w jednym miejscu. Kraśnik, Lubelska 117. Zapraszamy.

łazienkę trwa, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach

0: Term, gwarantującym najwyższą jakość, trwałość i bezpieczeństwo. Teraz w ramach ogólnopolskiej kampanii 25% rabatu. Bezpłatny pomiar i wycena. Kraśnik, ulica Cegielniana 34 i Nowa 7. Janów Lubelski, Sukiennicza 26. Sprawdź na kola-okna.pl lub Facebooku. Kola, okna, drzwi, rolety, bramy. Twój dom zasługuje na najlepsze.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon Lublin Chemiczna 5 lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie Lublin Chemiczna 5.
3: I po reklamie.

powiedział pierwszy: kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał? Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył chodź.

0: wpada w ucho, co? To Back to Yours i Alnor w Radiu SK. 22 minuty do 12. Jest jeszcze jeden sposób na to, jak ukryć się przed szefem, tak żeby nie widział, że nie pracujecie i myślał, że pracujecie. Zdalne wziąć i polecieć z nami w nieznany. Odlot ściśle tajny rusza już w tym miesiącu, a my was zabieramy ze sobą. Ekipa porankowa czeka, też nie wiedzą, dokąd lecą, ale wiedzą, że mają jeszcze na was miejsca, więc pobierajcie aplikację Radia SK i tam się zgłaszajcie. Jest też pewna refleksja a propos tego ukrywania się przed szefem od Szymona.
1: A ja już te wszystkie akcje z udawaną pracą przerabiałem. Na końcu miesiąca ja udawałem, że pracuję, a szef udawał, że mi płaci. Zdrowionka.
0: Przynajmniej wszyscy gramy w tę samą grę.
2: Radio SK. Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy Oponeo.pl. Wejdź na Oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
4: Nowy rok akademicki na wypasie?
5: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
6: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład Airfryer Getzen Jensen. Dwie szuflady, 10 automatycznych programów. W specjalnej cenie 297 zł. Termos Getzen Jensen z dotykowym wyświetlaczem i filtrem ze stali nierdzewnej. W specjalnej cenie 27 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Jak w Kauflandzie nie kupisz najlepszych świeżych produktów w Polsce potwierdzonych złotym laurem klienta, to ja się nie nazywam Celinka, a się nazywam, więc kupisz, bo Kaufland jest fresh.
8: Dokąd ja tak biegnę?
9: Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a soczyste nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od poniedziałku do środy polecamy. Winogrona jasne bezpestkowe na wagę 6,99 za kilogram oraz polskie ziemniaki jadalne na wagę 99 groszy za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
11: Codziennie niskie ceny.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
14: Lidl, to się opłaca.
15: I po reklamie.
16: SK.

0: USK Kygo, Max Magnone. Wydaje mi się, Rafał, że słuchałeś tego, o czym rozmawialiśmy ze słuchaczami, bo wbiegłeś tutaj całkiem zdyszany, wydajesz się być zajętym człowiekiem,
1: Mów dalej.
0: A ja dzisiaj szukałam w związku z nowymi mundurami naszych żołnierzy kamuflażu przed szefem, żeby się nie zorientował, że nie pracujemy, podczas gdy mamy wyglądać na zajętych.
1: Ale to jest naprawdę, słuchaj, ja widziałem taką stronę internetową kiedyś, że tam sobie klikasz, szef idzie i nagle ci wyskakują jakieś takie skomplikowane wykresy i wiesz, jak szef podejdzie i patrzy, to widzę, że kolega zapracowany. Ale szef idzie sobie dalej, ty sobie odklikujesz i nagle masz tam te swoje zakupy internetowe na przykład dalej.
0: Ktoś też powiedział, że tak udawał przez miesiąc. Zajęty, być się zajętym w pracy, a potem szef udawał, że mu dał wypłatę. 1-1. Rafał Adamczak zostaje z wami, gra wam najlepsze hity, no bo południe jest od tego wtorkowe, żeby naprawdę poczuć się słuchając Radia SK lepiej.
1: Tak będzie. Obiecuję, tak będzie.
2: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca, oferujący technologię AI w rekrutacji.
3: SK.

0: Reklama.
1: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
2: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
1: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.

0: Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
3: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
6: Kraśnickie termometry pokazują nam 18 stopni na plusie. Temperatura dziś zatrzyma się dopiero przy 20 kreskach. Taka pogoda utrzyma się praktycznie do weekendu. W piątek możemy jednak spodziewać się deszczu i maksymalnie 15 stopni.
5: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sevra.
7: Już prawie 12. Agata Chruściak, zapraszam. Byli i obecni menedżerowie Orlenu zatrzymani przez ABW. Chodzi o śledztwo w sprawie zaniżania cen paliw w 2023, informuje Prokuratura Krajowa. W studiu nasz reporter Jakub Krzyżak. Powiedz, czy wiadomo, kto jest wśród zatrzymanych.
8: Prokuratura ujawniła, że chodzi o 5 byłych i obecnych wysoko postawionych menedżerów. Wśród nich znalazł się były członek zarządu Orlenu w latach 2018-2024. To nie Daniel Obajtek, który dziś rano występował w mediach. Zatrzymali menedżerów z Orlenu za to, że Polacy płacili poniżej 6 zł za benzynę, skomentował w sieci. Śledztwo dotyczy bezpodstawnego zaniżania cen paliw w okresie od sierpnia do listopada 2023 roku, czyli słynnych awarii dystrybutorów. To było działanie na szkodę majątku narodowego, by ratować władzę partii, skomentował sprawę w sieci minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
7: A prokuratura informuje, że wszyscy zatrzymani usłyszeli zarzuty, ale czynności procesowe wciąż trwają. Teraz Niemcy, były szef Federalnej Służby Wywiadowczej, zatrzymany to pod zarzutem szpiegostwa. August Hanning stał na czele wywiadu Niemiec w latach 98-2005. Zatrzymano też jego bliskiego współpracownika. A w Świnoujściu drugi dzień usuwania pozostałości po II wojnie światowej. Ograniczona jest żegluga. Nie wolno wchodzić do wody na odcinku od niemieckiego Albek do Międzyzdrojów.
9: Policja stała wzdłuż wybrzeża.
10: Było wszystko profesjonalnie. Na samym wybrzeżu już było widać, że coś się dzieje.
7: Mówili nam mieszkańcy i turyści, a zakazy i utrudnienia potrwają do czwartku.
11: SK Kraśnik na czasie.
12: I Piotr Staszczuk. Mieszkańcy Urzędowa mają okazję, by rozwinąć swoje umiejętności w robieniu zdjęć. To za sprawą kursu fotografii organizowanego przez Ośrodek Kultury. Pierwsze spotkanie już dzisiaj. Prowadzący pokażą nam, jak lepiej wykorzystać posiadany sprzęt i wykonywać przy tym bardziej świadome, lepsze i ciekawsze zdjęcia. Wystarczy mieć dowolny aparat fotograficzny. Może być ten w naszych telefonach. Udział w kursie jest bezpłatny. Spotkania będą odbywać się w każdy wtorek. Pierwsze już dziś o 17 w świetlicy Ośrodka Kultury w Urzędowie.
13: Jeżeli ukrywaliście się dzisiaj gdzieś przed szefem zgodnie z tym, o czym opowiedziała mi Kasia Węsierska, to spokojnie, pewnie szef już wyszedł na jakieś spotkanie na mieście, wy z tych ukryć możecie wyjść. Rafał Adamczak, dzień dobry, witajcie. Tame Impala i Jenny Dracula, tak rozpoczynamy muzycznie popołudnie.

0: mieliście kiedyś tak czasami, albo miewacie dość często, że myślicie, że nikt nie widzi i pozwalacie sobie na jakieś pląsy na przykład przy waszych ulubionych hitach na czasie, a potem się okazuje, że jednak ktoś to widział, ktoś się ujawnił, ktoś was nakrył na tym, co wy robicie, na tych waszych tańcach, śpiewach albo jeszcze czymś innym i się robi tak niezręcznie, ale z drugiej strony wesoło. No to mam nadzieję, że Miley Cyrus i jej nówka sztuka, czyli Bass Persuades, ten numer właśnie was trochę do takiego tańca porwał i być może właśnie zostaliście na tym nakryci. Tak było? No to ręka do góry, w ogóle jak chcecie, to możecie się przyznać, kto, kiedy i na czym was nakrył, jeżeli wam się coś takiego przydarzyło. Czekam na głosówki na naszym eskowym messengerze, żeby nie było, prezenty też czekają. Eskowe są do wzięcia. To już 19 minut po godzinie 12 we wtorek 6 października. Za chwileczkę będzie Zalia, Tylko kochaj mnie, a potem Damiano Dawid. Radio
1: SK. Autopromocja. O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
7: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
8: Bo teraz drugie masło ekstra marki Auchan 200 gramów, aż 60% taniej, tylko 3,47. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,96. A makrela wędzona teraz tylko 3,79 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,79. I wiele innych promocji. Oferta do 7 października. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Pewniej kupuj taniej w AAA Auto. Aż 1500 aut w obniżonych cenach i sprawdzonych aż w 260 parametrach. Dlatego samochody używane kupować warto w AAA Auto. Lublin Chemiczna 5 i na aaaauto.pl. Kredyt i leasing nawet w jeden dzień. Auta dla

0: Przy ulubionych hitach na czasie można nie tylko być nakrytym w czasie, kiedy porywa nas taniec, ale kiedy na przykład, ja zawsze tak mam przy Nickelback, gramy na wirtualnych instrumentach, nie? Udaje się, że macie taką na niby trzymaną gitarę albo na niby stojącą przed wami perkusję i wy tam wiecie, się oddajecie, gracie na tym i nagle ktoś wchodzi, o, dzień dobry. I się robi tak śmiesznie, zabawnie, niezręcznie, ale jak się okazuje w tych opcjach, kiedy przez kogoś zostaliście albo bywacie nakrywani, też macie swoje za uszami, jest Ania tutaj z nami w naszej głosówce na Messengerze.
1: Wstyd się przyznać, ale już nie raz córki nakryły mnie na jedzeniu cukierków, bo chowam pod poduszką papierki.
0: Najgorzej, a jeszcze pewnie są te gadki o tym, jak bardzo słodycze są niezdrowe, zróbmy sobie tylko słodką sobotę, albo słodycze jemy tylko w czwartek, tak, tak, wiemy, a tu nagle, proszę bardzo, mamusia, tak została nakryta. No dobrze, za to przyznanie się do takiego grzechu, w cudzysłowie, dla Ani będzie w prezencie nasza eskawatorba z butelką i jeszcze coś tam dorzucimy na pewno. Gdybyście wy też chcieli przyznać się do tego, na czym byliście nakryci, przyłapani, kiedy było trochę niezręcznie, trochę głupio, trochę zabawnie, trochę śmiesznie, no to zapraszam z głosówkami na naszym eskowym Messengerze, a zaraz będzie u nas Rudimental z Khalidem. All I Know, taki numer pojawi się w Radiu SK.
2: Gwiazdy muzyki. Skutecznego polityka.
3: A może samotnika w Bieszczadach?
2: Daj znać na sk.pl.
4: W czyje buty chciałbyś wejść na jeden dzień?
2: Słuchaj Sońty i Korościela po południu w SC i zgarnij tysiaka na nowe buty.
5: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na voyaz.pl.
4: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Bosch Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
8: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
9: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
10: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
11: 18, 47, 12.
12: Co liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
12: To ja też chcę. 24, 39.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
16: Mały metraż, duże wyzwanie.
17: Tata to tylko rozłożył ręce.
18: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
19: I zrobiła nam super pokój.
20: Mamo, dzięki!
21: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
22: I po reklamie.
23: Esko.

0: Ale to jest dobry numer, jeden z moich ulubionych, jeżeli chodzi o ostatnie dni. Tavlow, Talking Body. Nówka sztuka na playliście skowej. 5,5 minuty będzie godzina 13. Matko, chciałem powiedzieć 15, ale gdzie tam? Jeszcze chwilunia do Fajrantu. A tak sobie dzisiaj rozmawiamy o tym, na czym to kiedyś zostaliśmy przyłapani. Czy to może jakieś tańce, pląsy, ewentualnie, nie wiem, drzemka? Ja właśnie, ja przydziałem komara w pracy w zeszłym tygodniu przy biureczku sobie siedząc i nagle... A, nieważne, możecie sobie dopowiedzieć, prawda? Ale jest głosówka od Oli.
1: Może przyłapana to nie zostałam, ale na pewno nie jeden raz byłam widziana, jak tańczę i śpiewam głośno w samochodzie. Przestałam to robić w momencie, jak zobaczyłam, jak inna pani też to robi. Uświadomiłam sobie, jak idiotycznie wtedy wyglądam. Pozdrawiam.
0: Tak, słuchajcie, rzeczywiście, to co robicie w samochodzie, to nie znaczy, że tylko wy to widzicie, więc... No może nie będę mówił wprost, ale lepiej nosa też nie dotykajcie. Radio
2: SK. Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.

0: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: W 29 urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś polska papryka czerwona 61% taniej. 4,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 12,99.
3: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belper na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: 18, 47, 12.
4: Co liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
4: To ja też chcę! 24, 30.
6: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: I po reklamie.
1: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
8: 19 kresek na plusie pokazują termometry na terenie Kraśnika i okolic. Temperatura dziś podskoczy jeszcze o 1 stopień. Do końca dnia też będzie dosyć słonecznie. Jutro będzie jeszcze cieplej, bo odnotujemy nawet 22 kreski powyżej zera.
1: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sevra.
9: 13. Agata Chruściak, zapraszam. PiS oburzony akcją śledczych, koalicja broni decyzji prokuratury. 5 byłych i obecnych menadżerów Orlenu zatrzymano w sprawie słynnej awarii dystrybutorów. Śledztwo prowadzi prokuratura, menadżerów zatrzymało ABW, usłyszeli zarzuty. Mówi poseł PiSu Przemysław Czarnek.
10: Wy ludzi, którzy robią dobrze Polakom, aresztujecie, a sami niszczycie ten kraj.
9: A senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski broni decyzji prokuratury.
11: Prezes Obajtek i cały zarząd Orlenu jaja sobie z Polaków robili, bo doprowadzili do sytuacji, w której paliwa brakowało.
9: A przypomnijmy, jesienią 2023 ceny paliw na stacjach Orlenu zostały zamrożone poniżej 6 zł za litr, choć na świecie ceny surowca rosły. Dziś ma zostać przesłuchany i prawdopodobnie usłyszy zarzuty. To sprawca tragicznego wypadku w podwarszawskim Piastowie. Kierowca sportowego auta na pasach potrącił młodą kobietę i odjechał.
12: W momencie zatrzymania mężczyzna był pod wpływem alkoholu. Poruszał się razem z pasażerką, która również nie udzieliła pomocy.
9: I ona też została zatrzymana, mówi Monika Orlik z policji w Pruszkowie. Poszkodowana 20-latka w śpiączce przebywa w szpitalu. Znamy laureata tegorocznej Nagrody Nobla z fizyki. To Belg Francis Hazen, który położył podwaliny dla nowego typu astronomii. Jako pierwszy zauważył, że lód na biegunie południowym można wykorzystać do śledzenia cząstek zwanych neutrinami.
13: SK Kraśnik. Na czasie.
8: I Piotr Staszczuk. Sprzedaj, wymień, oddaj. Przed nami kolejna odsłona giełdy staroci. Sprzedawcy, którzy chcą wystawić swój asortyment, mogą zrobić to bezpłatnie. Wystarczy pojawić się przed rozpoczęciem giełdy, powiadomić organizatora na miejscu i rozłożyć samodzielnie swoje stoisko. To dobre miejsce nie tylko dla wystawców, ale również łowców okazji. Giełda staroci pojawia się na targowisku przy ulicy Obożnej w Kraśniku między 8 a 14 w drugą niedzielę miesiąca. Szczegóły znajdziecie na Facebooku CKIP.
14: A teraz pomyślcie sobie, że jesteście na koncercie, zamykacie oczy i nagle na scenę wychodzi on, a wy krzyczycie na całe gardło Justin, Justin, bo to Justin Bieber z numerem Sorry pojawi się na otwarcie tej godziny z waszymi ulubionymi hitami na czasie. A później będzie Sombr i w kolejce David Guetta i Kid Cudi. Rafał Adamczak, dzień dobry, witajcie.

znikło. Wiedziałem, że to jest prawdziwe, kiedy twoje imię stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę.

0: W nawiązaniu do tego, o czym tutaj Tobi robiło, to mam nadzieję, że wszystko, co dzisiaj robicie, to wysokich lotów jest zdecydowanie. Fly high. 18 po pierwszej to SK, to są hity na czasie. Też dzisiaj odpuściliście tankowanie w nadziei, że może jutro będzie taniej. No, to teraz posłuchajcie, bo właśnie podano, ile będzie benzyna kosztować jutro. Za litr 95 zapłacimy jutro 6,86, za 98 7,74, za litr oleju napędowego 7,80, czyli za benzynę zapłacimy więcej niż dzisiaj, tanieje natomiast olej napędowy, no właśnie. I tyle z tego mojego czekania i liczenia, że może będzie taniej. To może jednak w czwartek będzie taniej. No a w piątek to pamiętajcie, że o poranku Janka SK Maja i Wiktor w ramach SK tankuje do pełna. Tankują za darmo do pełna wasze samochody. Zgłoszenie na sk.pl.
1: Reklama. Chcesz, by twoje auto było bezpieczne i lśniło? Odwiedź okręgową stację kontroli pojazdów w Kraśniku, Lubelska 117. Profesjonalne badania techniczne. Dodatkowo atrakcyjne gratisy. A obok nowoczesna myjnia samoobsługowa otwarta całą dobę. Bezpieczeństwo i blask w jednym miejscu. Kraśnik, Lubelska 117. Zapraszamy.
2: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
3: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
4: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
3: Od poniedziałku do środy filet z piersi polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. A ser rycki w plastrach jedynie 3,69 za opakowanie 135 gramów. Kaufland.
5: Rdza, nie śpi, ale my też nie. Radkar zaprasza na profesjonalną konserwację podwozia. Jako jedyni w okolicy czyścimy je technologią laserową. Maksymalna skuteczność i idealne przygotowanie podwozia. Dobra jakość, dobra cena i indywidualne podejście do klienta. Wpadnij na darmową wycenę. Kraśnik, Aleja Młodości 13, wjazd od granicznej lub znajdź nas na Facebooku. Radkar Radosław Chmiel. Zabij rdzę, zanim ona zabije twoje auto.
6: Marzysz o domu pełnym ciszy i komfortu? FHU Kola Salony Okienne oferuje okna z energooszczędnym profilem okiennym Perfect Term, gwarantującym najwyższą jakość, trwałość i bezpieczeństwo. Teraz w ramach ogólnopolskiej kampanii 25% rabatu. Bezpłatny pomiar i wycena. Kraśnik, ulica Cegielniana 34 i Nowa 7. Janów Lubelski, Sukiennicza 26. Sprawdź na kola-okna.pl lub Facebooku. Kola, okna, drzwi, rolety, bramy. Twój dom zasługuje na najlepsze.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: 18, 47, 12.
7: Co liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
7: To ja też!

0: Ed Sheeran, Galway Girl w Radiu SK, to są hity na czasie. 14 będzie za 28 minut. Jak ktoś przyszedł do pracy na 6 rano, czyli taką klasyczną pierwszą zmianę ma na barkach, no to za 28 minut tę zmianę kończy.
1: Zaczynają się w SC.
0: I też w towarzystwie nowości, których w SC nie brakuje, które bardzo chętnie mam w Radiu SK gramy. Teraz numer nowy od Tiesto, Hard to be around. Zanim ten kawałek trafił do nas, to Tiesto najpierw sprawdził go na tak zwanych żywych ludziach, czyli bardzo chętnie grał na różnego rodzaju festiwalach. Tam się sprawdziło i przyjęło, no to numer wydał i teraz my go wam zagramy w Radiu SK. Tiesto, Hard to be around. A propos, pamiętajcie, że Tiesto w przyszłym roku, w czerwcu, w Warszawie, to będzie 2027, to będzie Warsaw Music Festival i to właśnie jest to będzie, razem z nami.

0: Gdyby tak Nelly Furtado zaprosiła was do tańca, ja to bym się spalił ze wstydu. Naprawdę nie wiem, jak bym zareagował. Nelly Furtado i Timbaland, Promiscuous w Radiu SK, to są hity na czasie. Słuchajcie, a wy możecie dać nam znać na SK.pl, w czyje buty chcielibyście wejść na jeden dzień i dlaczego. A dlaczego to takie ważne? Dlatego, że dzięki temu możecie tysiaka na nowe buty zyskać od Sointy i Korościela. I to wszystko już dzisiaj u nich po południu po godzinie 15.
1: Autopromocja.
2: Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz, gdzie.
3: To będzie odlot ściśle tajny!
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
4: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
5: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
6: Sponsorem akcji jest właściciel firmy Agat z Kraśnika. Twoje biuro podróży i wynajem autokarów agat.eu.
7: Autopromocja. Reklama.
8: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
9: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
10: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
9: A, no to w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem

0: co podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
3: No ba.
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkob.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
6: Cześć, to Influencer, ten od Sen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
7: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
8: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
9: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
10: Już dziś w Lidlu. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Sprite lub Fanta. Tylko 6,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
14: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
15: Na przykład Express Philips Latte Go. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 114 zł miesięcnie.
14: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
16: I po reklamie.

0: Jak ktoś potrzebował energii, tempa, to bardzo proszę, Swedish House Mafia i Lil Kelly, Happiness is Still Set, czyli nowość na naszej playliście. Numer, który i energię, i tempo nam dostarcza. To jest SK, to są hity na czasie. 6 minut i będzie godzina 14, 6 października w kalendarzu. Czy wy już sobie uświadomiliście i czy wy już to czujecie, że dokładnie za 2 miesiące będą Mikołajki i pewnie wtedy już jarmarki świąteczne w pełnym rozkwicie? Jeżeli chodzi o jarmarki, to dziś trafiłem na taki artykuł, że okazuje się, że bardzo je lubimy, to po pierwsze. Po drugie, nie bywamy tam już tylko dlatego, żeby poczuć atmosferę świąt, czy też zjeść coś dobrego, wiadomo, ale kwitnie tak zwana turystyka świąteczno-jarmarczna i są już tacy turyści, którzy odhaczają sobie gdzieś tam całą mapę tych jarmarków świątecznych do odwiedzenia. Ciekaw jestem, czy wy też tak macie, czy wy też kolekcjonujecie kolejne jarmarki i czy może w tej kwestii macie nawet coś do polecenia. Jak tak, to dajcie znać. Ja wiem, dla innych to jest niewyobrażalne, bo to dopiero październik w kalendarzu, ale zobaczycie, jak szybko grudzień nas zaskoczy. Podobnie jak godzina 14, która za 5 minut.
1: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.

0: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.

0: Tobie mamy akcję na farby kolorowe Beckers. Kupujesz dowolną kolorową farbę ścienną marki Beckers, a drugą tańszą masz 50% taniej. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
2: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
3: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
4: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
5: Wszystko, czego dziś chcę,
6: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak wino grono różowe Red Globe, kilogram 6,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
8: Festiwal Nabiału trwa w Biedronce. Spróbuj ulubionych produktów mlecznych i korzystaj z wyjątkowych okazji. Tak, produkty nabiałowe nadal czekają na ciebie w festiwalowych cenach. W ten wtorek i środę z kartą Moja Biedronka. Wszystkie twarogi Klinki. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A do tego jogurty owocowe Fruwita 400 gramów. 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Nabiału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: 18, 47, 12.
9: Co liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
9: To ja też chcę! 24, 39.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
14: Na termometrach w Kraśniku już 20 kresek na plusie i cieplej dziś już nie będzie. Jakość powietrza jest dosyć dobra. Do końca dnia mogą potowarzyszyć nam przejściowe zachmurzenia, jednak pojawi się też jeszcze trochę słońca.
13: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
15: Już prawie 14. Agata Chruściak, zapraszam. Obława pod Chrzanowem w Małopolsce. Policja szuka zabójcy 73-letniej kobiety. Podejrzewany jest syn ofiary.
16: Uczestniczą oczywiście przewodnicy z psami krypiącymi. Wykorzystujemy również drony oraz policyjny śmigłowiec.
15: Relacjonuje Anna Zbroja-Zagórska z Małopolskiej Policji. Na miejscu tragedii w domu jednorodzinnym w miejscowości Zagórze pracują teraz śledczy. Benzyna drożej, diesel taniej niż dziś. Znamy maksymalne ceny paliw na jutro. I tak 95 ma kosztować nie więcej niż 6,80. 98 7,74, a olej napędowy 7,80 za litr. To efekt wprowadzonego w weekend pakietu CPN. Ten analizuje teraz Komisja Europejska. Jej zdaniem unijne przepisy nie przewidują wprowadzenia niższej stawki podatku na paliwa kopalne.
17: Będziemy o tym rozmawiać z Komisją Europejską, ale nie widzimy tu zagrożenia dla funkcjonowania pakietu CPN. Będziemy wspierali te paliwa, które są dzisiaj paliwami najdroższymi.
15: Komentuje minister energii Miłosz Motyka i dodaje, że w najbliższym czasie rząd nie planuje rozszerzenia pakietu o autogaz. Czas na zgłoszenia mija z końcem października. Na razie jest 7 chętnych do organizacji igrzysk w 2036 roku. Faworytami Indie i Katar, ale na liście są też Republika Południowej Afryki, Korea Południowa, Niemcy, Węgry i Turcja.
18: SK Kraśnik na czasie.
19: Piotr Staszczuk, w ten weekend na deskach sceny CKIP zobaczymy Salon Odnowy. To spektakl w wykonaniu Katarzyny Jamrus, Artura Dziurmana i Grzegorza Matysiaka. Historia opowie o dwóch niezadowolonych z życia mężczyznach w dojrzałym wieku, którzy trafiają do tytułowego Salonu Odnowy. Ten jest prowadzony przez tajemniczą, piękną kobietę, której również nie rozpieszczało życie. Właścicielka obiektu próbuje przywrócić swoim dwóm klientom wiarę w sens życia za pomocą różnych zabiegów. Czy jej się to uda? Dowiemy się 9 października o 17 w sali widowiskowej CKIP.
20: Prawie 2 minuty po godzinie 14. Riviera, She Doesn't Mind. Tak rozpoczniemy tę godzinę z hitami na czasie. A w kolejce też duet Sobel i Samach, Sombr i Iben i Easy Bizu. Rafał Adamczak, dzień dobry, witajcie.

0: La la la. Taki jest tytuł tego numeru, a jak się w jakimś kawałku pojawia la la la, czy to jako tytuł, czy jest śpiewane, no to wiadomo, że to już jest hit murowany, a to wielki hit akurat ten, który wam zagrałem. Naughty Boy i Sam Smith. Tak wam gramy w Radiu SK, hity na czasie. Za chwileczkę Justin Bieber i Nicki Minaj. 16 po drugiej już na zegarkach. Październik w kalendarzu. Tak powoli, powoli ku zimie. Chyba nie chciałem tego mówić. Ale z nami, ze skąd się można jeszcze rozerwać, wyskoczyć szybko. A gdzie? No, no właśnie, to jest pytanie. Odlot ściśle tajny mamy dla was, czyli akcję, którą już pewnie kojarzycie z naszej anteny. Zabieramy was w miejsce, które do ostatniej chwili, do momentu wylotu jest naprawdę tajne. Nikt nie wie, gdzie polecicie z naszą eskową ekipą, a co tam będziecie robić, to się tylko możecie oczywiście domyślać. Zgłaszacie się w naszej eskowej apce do tej zabawy. Walizki pakujcie, bo ten odlot już niebawem. No i co? No musicie być gotowi naprawdę na niezłą przygodę. Gdybyście chcieli zabawić się w celowanie, jaka to jest miejscówka ta, do której was zabieramy, to mamy podpowiedzi naszego kapitana, kapitana odlotu ściśle tajnego, który wczoraj powiedział, że tam, gdzie będziecie, zakończyła się królewska legenda. Tak mówił wczoraj. A co dzisiaj mówił kapitan?
1: Mówi kapitan. Na miejscu będziecie mogli popatrzeć z góry.
0: No i dziękuję bardzo. Wiecie coś więcej? Chociaż pamiętajcie, że to typowanie to tylko zabawa oczywiście. Wy po prostu na odlot musicie być gotowi i zgłosić się w naszej eskowej apce. Radio SK.
2: Autopromocja. Gwiazdy muzyki. Skutecznego polityka.
3: A może samotnika w Bieszczadach?
2: Daj znać na sk.pl.
4: Czyje buty chciałbyś wejść na jeden dzień?
2: Słuchaj Sońty i Korościela po południu w SC i zgarnij tysiaka na nowe buty.
5: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na voyaz.pl.
6: Autopromocja. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
7: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład pralka Beko 9 kg teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
6: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
11: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
12: Poznajcie świat karawaningu podczas Caravans Salon Poland. Od 15 do 18 października na międzynarodowych targach poznańskich. Setki kamperów, przyczep i sprzętu turystycznego, strefy van life, retro i zlot przystanek targi. Jeśli kochacie podróże, zajrzyjcie też na Tour Salon i festiwal Śladami Marzeń. Po kolejne podróżnicze inspiracje. Caravans Salon Poland. Tu zaczyna się Twoja kolejna podróż. Bilety na tobilet.pl.
13: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie desery Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiamo również 25% taniej przy zakupie dwóch.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
16: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: 18,47,12.
17: Co liczysz?
18: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
17: To ja też chcę! 24,30.
19: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
20: I po reklamie.

0: tak sobie myślę, że fajnie mają ci, którzy pracują za kierownicą, dlatego że właśnie teraz do waszych samochodów wrzuciłem ten numer, który świetnie w samochodach się sprawdza. Nearly Major League DJs Wasted. Tak nazywa się kawałek, który ma dobre tempo, dobry beat. Wszystko ma dobre, bo tak wam gramy w Radiu SK. Hity na czasie. Za chwileczkę Dua Lipa i Training Season, a 15 będzie za 21 minut.
1: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny!
1: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
3: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
4: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
5: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
4: Czyli frosty kupiłeś?
6: Prościej się nie da.
7: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.

0: Adam Serluk, Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: Szukasz opon zimowych do auta? Znajdziesz je na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne, premium, osobowe, dostawcze? Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
2: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
3: Bo teraz drugie masło ekstra marki Auchan 200 gramów, aż 60% taniej, tylko 3,47. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,96. A makrela wędzona teraz tylko 3,79 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,79. I wiele innych promocji. Oferta do 7 października. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: 29. urodziny Carrefoura, codziennie ekstra okazje. Tylko dziś polska papryka czerwona 61% taniej. 4,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 12,99.
5: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy,
6: doradczyni klienta.
5: Sporo tych ról, przyda się jej jakieś wsparcie.
7: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: 18, 47, 12.
8: Co liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
8: To ja też chcę. 24, 30.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: I po reklamie.

0: Tak, a nowość w Radiu SK. U nas hity na czasie. Rosie New Trick już za nami. Za 5 minut będzie godzina 15, a wy wiecie, co to znaczy. Nie wiem, że koniec roboty, no to też jest miła sprawa, ale zdecydowanie milsza to SK w Radiu SK, czyli Sońta i Korościel z wami już po godzinie 15.
1: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.

0: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
3: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
2: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
4: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
6: Gdańsk, tankowanie na Orlenie. Poznań, płatność zakończona.
7: Kraków, ruszamy dalej.
8: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla Twojego biznesu.
1: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj, kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
9: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
12: Lidl, to się opłaca.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
15: Kierowcy w Kraśniku mogą przygotować się już na popołudniowe godziny szczytu. Większy ruch napotkacie na pewno na skrzyżowaniu Lubelskiej z Urzędowską oraz z Aleją Tysiąclecia. Jeżeli chodzi o termometry, to te pokazują 20 kresek.
14: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
16: 15. Agata Chruściak, zapraszam. Wyliczenia prokuratury mówią o ponad 4 miliardach złotych straty. Takie informacje przekazał minister sprawiedliwości Waldemar Żurek po zatrzymaniu 5 byłych i obecnych menedżerów Orlenu, w tym byłego członka zarządu spółki. A ma to związek ze śledztwem dotyczącym bezpodstawnego zaniżenia cen paliw od sierpnia do listopada 2023 roku.
17: W tym przypadku prokuratura stwierdziła, że mamy ewidentnie powiązaną z okresem przedwyborczym bezprawną manipulację cenami paliw.
16: Mówi szef resortu sprawiedliwości, a przypomnijmy, jesienią 2023, tuż przed wyborami parlamentarnymi, Orlen wbrew rynkowym trendom zamroził ceny paliw na poziomie poniżej 6 zł za litr. 10. piętro jest wyłączone, oddział chorób wewnętrznych wstrzymał przyjęcia. To najnowsze informacje po pożarze w szpitalu Rydygiera w Krakowie. Ewakuowano blisko 40 osób.
18: Żaden pacjent nie doznał szkód w wyniku pożaru. Dwie pielęgniarki są jeszcze w tej chwili pod obserwacją na naszym SOR-ze. Jedno pomieszczenie jest doszczętnie spalone.
16: Mówi prezes zarządu Artur Asztepski, a przyczyną pożaru mogło być zwarcie instalacji. Kolejne dwie miny usunięte. Nurkowie pracowali w Świnoujściu w miejscu budowy falochronu.
19: Poszło sprawnie, bez zakłóceń, zgodnie z harmonogramem. Jutro kontynuujemy pracę.
16: Mówi major Łukasz Koziarski. Obowiązuje zakaz wchodzenia do wody na kilkunastokilometrowym odcinku od niemieckiego Albeku do Międzyzdrojów.
20: SK Kraśnik News.
21: I Piotr Staszczuk. Za niespełna dwie godziny ponownie będziemy mogli porozmawiać na temat postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia uderzeniami z powietrza i uruchomienia syren alarmowych. To w Kościuszki 26. Szymon Członka z Kraśnika z kolejnym medalem. Tym razem zawodnik Akademii Taekwondo zdobył brąz podczas Mistrzostw Świata Juniorów w kickboxingu. Rozpoczął się remont odkrytego basenu w Kraśniku. Całkowita wartość projektu to 15 milionów 800 tysięcy złotych. Wykonawca będzie miał nieco ponad rok na zakończenie pracy.
0: Sońta i Goroście, czyli SK w Radiu SK.
13: Witamy serdecznie, kochani. Jest wtorek, 6 dzień października, już 3 minuty po 15. Świeci słońce, uśmiechy na ustach prowadzących oraz słuchaczy. Co może pójść nie tak, Cinku?
22: To jest naprawdę twój naturalny uśmiech?
13: Tak, naturalny uśmiech.
22: Naturalny jest tak.
13: Cały czas się uśmiecham. Kochani, wy się też uśmiechajcie, bo mamy ładne piosenki. Ta audycja polega na puszczaniu piosenek i gadaniu. Teraz akurat piosenki.
22: Zalia, tylko kochaj mnie w Radiu SK.

0: Dawid Kwiatkowski i Margaret, później ci opowiem w Radiu SK. I to jest dowód na to, że czasem warto się spotkać w studiu. Nasze codzienne programy? So-so, tak się powiem. Albo po hispańsku, jak moja córka. Asi-asi.
1: Albo 6-7.
0: Albo 6-7.
1: Proszę Państwa, ciągle mnie boli, ciągle mnie piecze po tym, jak wczoraj reprezentacja Polski przegrała z Bośnią 0-1.
0: No.
1: I dramatycznej kondycji jest polska piłka. Najpierw wygrywamy z Rumunią 6-0, później przegrywamy z Bośnią 0-1. No to jest Bośnia. Ale powiem ci,
0: ale
1: że...
0: na usprawiedliwienie dodam, że graliśmy z Bośnią i Hercegowiną, także ich było dwa razy więcej.
1: Ich było dwa razy więcej, ale mimo wszystko byliśmy faworytami. Ale powiem ci, że dziennikarze sportowi, którzy krytykują te reprezentacje, są niewiele lepsi. Wczoraj słuchałem konferencji prasowej z Janem Urbanem. Jeden z dziennikarzy, już przez litość, nie będę podawał nazwiska, mówi: nie, to jest skandal, wie pan, co my gramy, tu nie ma siły woli, tu nie ma ambicji. Czemu pan nie wpuścił Pietuszewskiego w ogóle? A on mówi: wpuściłem przecież. A on mówi: a, to przepraszam.

0: Ale ekstra! Słońce świeci, w głośnikach łupie. Mam nadzieję, że wam ptaki nie narobią do kabrioletów, bo poza tym to wszystko gra właściwie
1: dzisiaj.
0: Wszystko jest
1: fajnie, a do tego już za chwilę Państwa miasta w Radiu SK. Dzisiaj literka EU, o ile dobrze liczę.
0: EU jak ły, tak?
1: Tak, EU jak ły, no to...
0: EU jak ły, jak Łęcka.
1: Na przykład tak. Izabela, zagrajmy może jakąś jedną kategorię miasta na ły.
0: Łódź.
1: No, nie, no myślałem, że powiedziesz klasykiem. Łopole.
0: Łopole albo Łopole. Wimbledon.
1: A orkiestra na ły?
0: Orkiestra.
1: No, na przykład. Aha, dobrze, nie, nieźle ci idzie, ale wolałbym zagrać ze słuchaczami, dlatego zostawcie nam swoje numery na SK-owym Messengerze. Za chwilę będziemy do was dzwonili.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Wiesz z kim. Wiesz kiedy. Ale nie wiesz, gdzie.
4: To będzie odlot ściśle tajny.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane. Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo. Zgłoszenia tylko w aplikacji.
5: Sponsorem akcji jest właściciel firmy Agat z Kraśnika. Twoje biuro podróży i wynajem autokarów agat.eu.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Rdza, nie śpi, ale my też nie. Radkar zaprasza na profesjonalną konserwację podwozia. Jako jedyni w okolicy czyścimy je technologią laserową. Maksymalna skuteczność i idealne przygotowanie podwozia. Dobra jakość, dobra cena i indywidualne podejście do klienta. Wpadnij na darmową wycenę. Kraśnik, Aleja Młodości, 13, wjazd od granicznej lub znajdź nas na Facebooku. Radkar, Radosław Chmiel. Zabij rdzę, zanim ona zabije twoje auto.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Vectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Chcesz, by twoje auto było bezpieczne i lśniło? Odwiedź okręgową stację kontroli pojazdów w Kraśniku, Lubelska 117. Profesjonalne badania techniczne. Dodatkowo atrakcyjne gratisy. A obok nowoczesna myjnia samoobsługowa otwarta całą dobę. Bezpieczeństwo i blask w jednym miejscu. Kraśnik, Lubelska 117. Zapraszamy.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Marzysz o domu pełnym ciszy i komfortu? FHU Kola Salony Okienne oferuje okna z energooszczędnym profilem okiennym Perfect Term, gwarantującym najwyższą jakość, trwałość i bezpieczeństwo. Teraz w ramach ogólnopolskiej kampanii 25% rabatu. Bezpłatny pomiar i wycena. Kraśnik, ulica Cegielniana 34 i Nowa 7. Janów Lubelski, Sukiennicza 26. Sprawdź na kola-okna.pl lub Facebooku. Kola, okna, drzwi, rolety, bramy. Twój dom zasługuje na najlepsze.
9: I po reklamie.

0: Måneskin to był I Wanna Be Your Slave w Radiu SK. To znaczy, chcę być twoim niewolnikiem, wiesz o tym?
1: No wiem.
0: I co? Nie uważasz, że to jest takie mroczne trochę?
1: Nie, no ja też chciałbym być twoim niewolnikiem, ale wtedy nie byłbym niewolnikiem, jeżeli bym tego chciał.
0: Okej, gramy w Państwa Miasta, kochani.
2: Państwa Miasta w Radiu SK.
0: Ale fajnie się trafił odcinek, także nie podekscytuj się za bardzo, bo dwie dziewczyny dzisiaj grają, wiesz, także spokojnie.
1: O, za późno, już za bardzo się podekscytowałem. Cześć dziewczyny.
0: Cześć Marta.
3: Cześć.
0: Podoba ci się Cinek?
3: Tak.
0: A skąd wiesz, nawet nie wiesz, jak wygląda pewnie?
3: Z mediów społecznościowych, powiedzmy.
0: A, okej, no dobra. Justyna, nie mów, że tobie też się podoba Cinek.
3: Nie wiem, mam męża.
0: Okej, i to jest dobra odpowiedź. A powiem ci, że nic nie tracisz, w sensie, że masz męża, bo Cinek to tak, wiesz. No nic, dawaj zasady, Cinku.
1: Moja drogie, gra się w Państwa Miasta. Dzisiaj literka EU, jak, nie wiem, Łucja. Na odpowiedź macie 3 sekundy, odpowiedzi nie mogą się powtarzać. Za dobrą odpowiedź jest punkt, za brak punkt dla przeciwniczki. Wygrywa osoba, która pierwsza zdobędzie 3 punkty i odpowiadacie alfabetycznie, czyli czekaj, najpierw Marta czy najpierw Justyna?
0: Najpierw Justyna.
1: Najpierw Justyna, to już obracam dziewczyny, znaczy przerzucam i znaczy jedną... No nieważne, gramy.
0: Gramy.
1: Zaczynamy od Justyny. Justyna, twoja kategoria. Coś czerwonego. Coś czerwonego na ły.
3: Koszulka. A
0: na ły musiało być. Jeden punkt w takim razie jest dla Marty. Marta prowadzi 1-0. Każda odpowiedź na ły. Teraz dla Marty.
1: Na przykład łokieć, który jest zimny, jest czerwony. Na przykład. Marta, twoja kategoria. Coś zielonego.
3: Roślina.
0: Na łydyga. Za późno. Dziewczyny, jeszcze raz, skupcie się. Teraz jest 1-1, bo każda odpowiedziała źle, więc każda ma po punkcie. Skupcie się, wszystkie odpowiedzi na literę ły. Jeżeli chcecie odpowiedzieć coś nie na ły, to nic nie mówcie, okej? Okay?
1: Justyna, wracamy do ciebie. Twoja kategoria, znajdziemy to pod wersalką.
3: Łobuwie,
1: fajne. Ja bym zaliczył.
0: Pod moją jest akurat łupież, ale łobuwie też zaliczamy.
1: Pod moją są łazanki ze świąt. No nic, wracamy do Marty. Marta, twoja kategoria, znajdziemy to w Pawlaczu. Pawlacz to jest taka szafka.
0: Łopatę trzyma w Pawlaczu.
1: Dobrze.
0: Gdyby ją mąż wkurzył.
1: I teraz kategoria dogrywkowa jest wspólna dla was obydwu, ponieważ mamy remis. Ja mówię, jaka jest kategoria, wy krzyczycie imię, czyli Justyna i Marta. I ta, która krzyknie swoje imię jako pierwsza, ma 3 sekundy na odpowiedź. Uwaga, kategoria dogrywkowa, literka ły, kategoria zwierzę.
3: Justyna.
0: Justyna była pierwsza.
3: Łoś.
0: Łoś, kurde, ale dobra odpowiedź. Brawo, uhu.
1: Na łosiach się znasz, co? Prawdopodobnie słuchasz tej audycji. No nic, torba czy butelka Radia SK dla ciebie?
3: Torba.
1: Torba dla Justyny, w związku z tym butelka dla Marty. Gratulujemy wam bardzo serdecznie i dziękujemy.
3: Dzięki.
2: Państwa Miasta w Radiu SK.

0: Superstar i Jamelia w Radiu SK. W telewizji pokazują konferencję prasową ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego. Mhm. On ma strasznie długą marynarkę. To nie wiem, czy jest za duża, czy tam...
1: Może to jest płaszcz.
0: Właśnie, może to jest płaszcz.
1: A może to jest marynarka Romana Giertycha.
0: Może to jest sutanna. Naprawdę trudno powiedzieć, ale przykuwa...
1: A to jest Sikorski ten z 1670, ksiądz?
0: To jest generał Sikorski. Naprawdę, w każdym razie marynarka duża będzie na dłużej. Radio
2: SK. Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
5: Panie Pascalu, mm-hmm. A czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
10: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
11: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
12: I zrobiła nam super pokój.
13: Mamo, dzięki!
14: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
15: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: Two ships in the night, teardrops in an innocent ocean, four walls painted white.

0: Patient Zero, nowa piosenka Taylor Swift w Radiu SK, ona ma niesamowitą skuteczność. Co piosenka, to hit.
1: Tak, tak, tak, rzeczywiście. Chciałoby się, żeby w Polsce była taka Taylor Swift, prawda? Może kiedyś się doczekamy.
2: Radio SK. Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Reklama.
1: Bosch Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
2: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
3: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj, kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży. Elektrowit 6-7.
8: Jeszcze raz wyjeżdżamy na ulicę w Kraśniku. Kierowcy, zdejmijcie nogę z gazu na skrzyżowaniu Krasińskiego i Wyszyńskiego oraz na Alei Niepodległości. Warto też być ostrożnym przy wylotówkach z miasta. Jeżeli chodzi o słupki rtęci, to te pokazują nadal 20 kresek.
7: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
9: 16. Agata Chruściak, zapraszam. Prokuratura nie odpuszcza w sprawie Marcina Romanowskiego. Jest zażalenie na decyzję sądu o wydaniu listu żelaznego dla posła PiS. Dokument po ewentualnym powrocie polityka do kraju uchroni go przed zatrzymaniem i aresztowaniem. A o szczegółach Michał Skolimowski.
10: Zdaniem prokuratury Marcin Romanowski nie zasługuje na list żelazny. Śledczy nie wierzą w jego zapewnienia dotyczące współpracy z organami ścigania. Sąd zdecydował się na takie rozwiązanie, bo uznał, że wcześniejsze metody były nieskuteczne. Obrona polityka zapewnia z kolei, że jeśli decyzja o liście żelaznym się uprawomocni, to wróci on do kraju. Nie wiadomo, gdzie obecnie przebywa. Pismo, które trafiło do sądu, zostało nadane z Tiraspolu, stolicy kontrolowanego przez Rosjan Naddniestrza.
9: Szwecja wyśle do Polski systemy obrony powietrznej Patriot, przekazał premier tego kraju. Uzasadnia to zagrożeniem ze strony Rosji, a chodzi o ochronę węzła logistycznego NATO na lotnisku w Polsce i zapewnienie transportu ważnego sprzętu na Ukrainę. Według tamtejszych mediów, razem z systemami ma do nas trafić 100 szwedzkich żołnierzy. Przesyłka okazała się niegroźna, zakończyły się działania służby w szpitalu w Nowej Dębie. To po tym, jak do placówki dotarła tajemnicza koperta z Niemiec. Zawartość sprawdzili strażacy ze specjalistycznej grupy.
11: Przeprowadzone badania pod kątem biologicznym, chemicznym i radiacyjnym nie wykazały substancji z tej grupy.
9: Mówi Agnieszka Wilk, rzecznik tarnobrzeskiej policji. Ewakuowano 30 osób, a to drugi taki incydent w Nowej Dębie. Wcześniej podobne listy z Niemiec trafił do jednostki żandarmerii wojskowej.
12: SK Kraśnik News.
13: I Piotr Staszczuk. W ramach programu ochrony ludności i obrony cywilnej w gminie Dzieszkowice powstanie hala na przechowywanie m.in. agregatów prądotwórczych, stacji uzdatniania wody czy worków z piaskiem. To za ponad 270 tysięcy złotych, z czego rządowe dofinansowanie wynosi 230 tysięcy. Rodzice i opiekunowie ponownie będą mogli przebadać swoje pociechy pod kątem nowotworów. Do Kraśnika zajedzie mobilna klinika w ramach akcji Nie nowotworom u dzieci. Zapisy odbędą się 14 października. Numer telefonu do zgłoszeń znajdziecie na Facebooku miasta.
14: Sońca i Koroście.
15: Sońca i Koroście.
14: Czyli SK w Radiu SK.
16: A jeżeli wychodzicie o 16 z pracy, to już jesteście 2,5 minuty spóźnieni, bo w tę stronę też to działa. Można się spóźnić do pracy, ale można się spóźnić z pracy i żaden szef niech wam nie wmawia, że jest inaczej.
17: A jeżeli właśnie te 2,5 minuty się spóźniliście, to dopiszcie sobie i później odbieracie nadgodziny. 2,5 minuty razy, nie wiem, 20, to się robi godzina z hakiem i to już jest jakiś pieniądz więcej w portfelu. Zachęcamy do dbania o swoje prawa. Co nie cinek?
18: Tak, love, work, life, balance.
17: War, not war, make peace.

0: Kinek teraz ty.
1: Natasha Bedingfield i Unwritten w Radio SK. 13 minut po godzinie 16 nastał października, więc jest to miesiąc zmiany czasu, tej fatalnej zmiany czasu.
0: Kiedy to będzie?
1: Miało nie być tej zmiany czasu, nadal będzie w nocy z 24 na 25 października, czyli mamy jeszcze jakiś czas, ale jak zwykle najlepiej wychodzi na tym PKP, słuchaj, bo ponieważ zmieniamy, przestawiamy zegarki z trzeciej na drugą, to
0: czyli
1: PKP...
0: cofamy do tyłu, jak to
1: tak,
0: się mówi.
1: Cofamy do tyłu. Aha. Nie śmiesz się, moja żona potrafi cofać samochód do przodu, także to się zdarza. W każdym razie pociągi muszą mieć przerwę techniczną, muszą stanąć na godzinę i stać na najbliższej stacji przez godzinę, tak żeby po prostu przyjechać na czas. Natomiast jak jest w drugą stronę zmiana na czas wiosenny, no to one są spóźnione godzinę, więc albo jadą godziny dłużej, albo są spóźnione. No, polskie koleje.
0: Znaczy na wiosnę, jak jest zmiana czasu, to wszystko jest okej, bo one mają w programie zapisane, że spóźniają się o godzinę, także wtedy są punktualne. Jeden dzień
1: ale one się spóźniają jeszcze drugą godzinę.
0: Okej. Także trzymajcie się, kochani, jeszcze 3 tygodnie przeżyjemy, później zmiana czasu, wszystkich świętych i jakoś to będzie.

0: Radio.sk. Mamy taki konkurs, który się nazywa Takie Buty. Wytłumaczysz Państwu, o co chodzi w tym konkursie.
1: Tak, chodzi o to, że wchodzicie na sk.pl i piszecie nam, w czyje buty chcielibyście wejść, metaforycznie, na jeden dzień. Czy to będzie gwiazda, nie wiem, piosenki, gwiazda sportu.
0: I to nas zachęca do zadania pytania między sobą. Cinku, w czyje buty ty chciałbyś wejść?
1: Ale ja jestem bardzo praktyczny, to ci praktycznie odpowiem. Aha. W buty Michaela Jordana, bo mi się jego buty zawsze podobały.
0: A ja chciałbym wejść w buty Romana Giertycha, a precyzyjnie rzecz ujmując, w jego podkowy. Piszcie nam na sk.pl, w czyje buty chcielibyście wejść, będą nagrody.
1: To ja bym w takim razie wskoczył ci na bary.
0: Aha.
1: I byśmy zrobili patataj.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
5: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. Dwa dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
6: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto. Przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon. Lublin Chemiczna 5. Lub wejdź na aaaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaaauto.pl i w salonie. Lublin Chemiczna 5.
9: I po reklamie.

0: Selena Gomez w Radio SK. Teraz będą nagrody i konkursy.
1: Sponsorem konkursu jest Wojas, polski producent obuwia.
2: Takie buty to jest konkurs, w którym na sk.pl piszecie nam, w czyje buty chcielibyście wejść na jeden dzień i dlaczego. I napisał do nas Dominik, który udzielił bardzo precyzyjnej odpowiedzi, dlatego witamy go na antenie. Cześć Dominik.
3: Witam serdecznie.
0: Witamy cię Dominiku, no to w czyje buty chciałbyś wejść?
3: Słuchajcie, ja bardzo chciałbym wejść w buty Filipa Heizera.
0: Jeszcze raz, bo coś nam zrywa. Filipa Heizera buty, tak?
3: Tak, chciałbym bardzo wejść w buty Filipa Heizera.
0: Dlaczego?
3: Zatańczyć z jego żoną, z Bianką Heizer.
0: Aha.
3: To piosenki Grill u Gawrona. Ty to kręcą z drona.
0: Czekaj.
2: Ja wytłumaczę, o co chodzi. Aha. Ostatnio Filip zdradził w podcaście, że zakochał się w swojej żonie, jak zobaczył, jak ona beztrosko tańczy do piosenki Grill u Gawrona, psy to kręcą z drona.
0: No.
2: I to jest o ten moment ci chodzi.
3: Tak.
2: A to ja nie wiem, czy jesteś gotowy, żeby się wcielić, więc mam dla ciebie pytanie pomocnicze. Wiesz, jaka jest najpopularniejsza pizza w Szwecji?
3: Wiem, pizza z ananasem.
2: Nie, pizza z kebabem.
0: Tak, jest bardzo dobra.
2: Jest bardzo dobra, spróbujemy w Szwecji.
0: Właśnie. Słuchaj, no dobra, no to możesz wejść w buty Filipa Heizera. Mamy dla ciebie nagrodę 1000 zł do wykorzystania w salonach Wojas albo na wojas.pl. Wielkie brawa.
3: Dziękuję bardzo.
2: Gratulujemy ci bardzo serdecznie. Dziękuję i powodzenia, bardzo. Bo to niełatwe buty sobie wybrałeś.
3: Dziękuję ślicznie.
2: A was zapraszamy na sk.pl.
1: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Wojas, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na wojas.pl.

0: Tayo Cruz w Radio SK. Wiesz, jak nazywałby się Tayo Cruz, gdyby miał firmę wyburzeniową?
1: Nie wiem.
0: Tayo Cruz.
1: Aha. A wiesz, jakbyś nazwał Tom Cruz, gdyby pobierał ubezpieczenie z kasy rolniczego ubezpieczenia społecznego?
0: Tom Cruz.
1: No tak, po co miałby zmieniać nazwisko? Radio
2: SK. Autopromocja. O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
3: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
4: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
2: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
8: Nie, a powinno?
7: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
8: I możesz z nich korzystać?
7: Jasne, w każdej chwili.
8: To i ja się zapiszę.
7: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
9: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojepppk.pl i sprawdź, jak zacząć. Let's go!
10: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu lawatca Qualita Oro, kawa mielona, 250 gramów. Teraz tylko 17,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni, 27,99. A czekolada mleczna Nutcracker 100 gramów. Teraz tylko 4,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni, 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: I po reklamie.

0: Riff w Radiu SK. Neptunika to jest taki kawałek pod nóżkę, chyba że macie nóżkę na pedale gazu, to wtedy ostrożnie. Raczej nie stukać, wtedy pykać sobie w kierownicę proponuję.
1: Za chwilę newsy festy, zapraszamy.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Poznajcie świat karawaningu podczas Caravans Salon Poland. Od 15 do 18 października na międzynarodowych targach poznańskich. Setki kamperów, przyczep i sprzętu turystycznego, strefy van life, retro i zlot przystanek targi. Jeśli kochacie podróże, zajrzyjcie też na Tour Salon i festiwal Śladami Marzeń. Po kolejne podróżnicze inspiracje. Caravans Salon Poland. Tu zaczyna się twoja kolejna podróż. Bilety na tobilet.pl.
6: Wszystko, czego dziś chcę,
7: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak winogrono różowe Red Globe, kilogram 6,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
11: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży. Elektrowit 6-7.
14: Ruch na kraśnickich drogach jest już nieco mniejszy, jednak nadal warto być ostrożnym, przejeżdżając obok przejść dla pieszych. Jeżeli chodzi o sytuację na termometrach, to te pokazują nam 18 kresek na plusie, a w nocy temperatura spadnie do 6 stopni.
13: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
15: 17. Agata Chruściak, zapraszam. Koniec obławy w małopolskim Chrzanowie. Zatrzymano 49-latka poszukiwanego w związku ze śmiercią 73-letniej kobiety. Mężczyzna ukrywał się w lesie. To syn kobiety, której ciało znaleziono w domu w Zagórzu pod Chrzanowem. Mężczyzna trafi do prokuratury, gdzie będzie przesłuchiwany. Opozycja mówi o skandalu i przeprowadza kontrolę. Rząd zapowiada wyjaśnienia. To po tym, jak alert RCB przez pomyłkę wysłano również do odbiorców w województwie lubuskim, choć ostrzeżenie dotyczyło lubelskiego. Doszło do tego wczoraj podczas zmasowanego ataku Rosji na Ukrainę. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
16: Sprawa jest wyjaśniana, ale według rzeczniczki wojewody lubuskiego Izabeli Borkowskiej wszystko wskazuje na to, że zawinił człowiek.
17: Pomyłka, błąd ludzki.
16: Rzecznik rządu Adam Szłapka zapewnia, że sprawę będzie wyjaśniał minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński.
18: Tam doszło faktycznie do pomyłki. Niewykluczone, że powinno być po prostu więcej etatów, bo sytuacja jest napięta, tych alertów jest całkiem sporo.
16: A właśnie na braki kadrowe i niskie wynagrodzenia pracowników Rządowego Centrum Bezpieczeństwa po kontroli poselskiej zwracali uwagę m.in. politycy Rozwoju Plus i PiSu.
15: Podejrzany pakunek i akcja służby w Świętokrzyskiem. Przesyłkę znaleziono w skrzynce przy poczcie w Działoszycach. Na miejscu pracują ratownicy chemiczni.
19: Jej zawartość zostanie ustalona na podstawie wyników badań laboratoryjnych. Działania prowadzone są we współpracy z innymi służbami.
15: Mówiła Paula Kępińska z Policji w Pińczowie. Podejrzaną przesyłkę zbadali biegli z Laboratorium Wojskowego w Puławach.
20: SK Kraśnik News.
21: I Piotr Staszczuk, seniorzy oraz ich opiekunowie z gminy Gościeradów będą mogli ustrzec się przed fałszywymi inwestycjami. To za sprawą szkolenia CEDUR, które organizuje Urząd Komisji Nadzoru Finansowego. O bezpieczeństwie w sieci dowiemy się więcej 13 października. Szczegóły znajdziecie na facebookowym profilu gminy. Simona Łukasik została najlepszą zawodniczką w Polsce w swojej kategorii. To efekt tegorocznych zmagań w ramach Ligi Mistrzów Karate. Kraśnickiej reprezentantce klubu karate tradycyjnego Chidori udało się też dobrze wypaść podczas Mistrzostw Polski.
22: Santa
23: i Korościel,
22: czyli SK w Radiu SK.
24: Hey, all right, 3 minuty po godzinie 17. Proszę już wychodzić z roboty, wsiadać do samochodów, dawać sobie SK głośniej i bawić się szampańsko, co nie?
25: Tak jest, mamy hity na czasie, proszę Państwa. Teraz Łatwo Gang, zaraz Alan Walker, a potem Benson Boone, także dzieje się w Radiu SK.

0: Ależ tu jest energii, Benson Boom w Radio SK. Już 12 minut po 17, w związku z tym nasze studio odwiedziła pani Jadzia. Witamy serdecznie, pani Jadziu.
1: Witam.
0: Pani Jadziu, czy Cinek może pani zadać pytanie, czy pani sobie tego nie życzy?
1: Może.
2: Okay. Ja akurat mam już odpowiedź na pytanie, Michale, które zadałeś mi kiedyś, nie wiem, czy pamiętasz.
0: A jakie?
2: W jakiej temperaturze należy mieszkać w domu? Tak Michał pytał, nie pamiętasz pewnie?
0: Nie pamiętam. Jadziu, w jakiej temperaturze ty mieszkasz?
1: Nie wiem, bo mieszkam w iglo.
0: No gdzie w iglo? Jadzia, miało być poważnie.
1: A co cię to obchodzi?
2: No się nie zaglądaj, Jadź, do chałupy. Do igla.
1: Tak.
0: Dobra, Jadzia mieszka w iglo, ale reszta Polaków być może nie mieszka w iglo. I jaką powinni mieć temperaturę?
2: Minimum 18.
0: 18?
2: Poniżej jest niezdrowo i nie więcej niż 24. Powyżej 24 jest niezdrowo.
0: Jadziu, u ciebie w iglo jest poniżej 18, nie?
1: No nie, 20.
2: Ja mam iglo z kominkiem.
0: Bardzo fajne iglo.
1: I pierzyną się przykrywa.

0: is the love to Black Eyed Peas i Justin Timberlake z Radio SK 17:17, czyli imieniny godziny. Wszystkiego najlepszego, godzino.
1: Nie, no bez sensu, jakie imieniny godziny, godzina nie ma imienin.
0: A ja mogę obchodzić?
1: No dobra, okej.
0: Chińska influencerka fitness, znana jako Avir, odkryła sposób na maraton dla mnie. Wzięła udział w maratonie berlińskim. Aha. Na mecie wrzuciła zdjęcia z medalem, uradowana, że ustanowiła swój życiowy czas. A potem opublikowano zdjęcia, na których przyłapano ją, jak podjeżdża obszerne fragmenty tego maratonu na rowerze.
1: Kto by pomyślał, że Chińczycy będą oszukiwać? W życiu bym nie pomyślał. Swoją drogą, wiesz co, ja bym nie krytykował tak bardzo. Jazda na rowerze to też jest element świata fitness. Tak. Troszkę rowerem.
0: To jest trochę dwubój, nie?
1: To jest dwubój. Gdyby jeszcze dołożyła trochę pływania w jakiejś kałuży, miałaby triathlon, Ironman i wszystko. Także pozdrawiamy panią Chinkę i zaraz gramy She Doesn't Mind. To trochę o niej. Riviera w Radiu SK.
2: Reklama. Pani Barbaro, a gdzie kupić
3: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
2: No dobrze, a taki fajny prezent...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
3: Na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Bring the beat back.

0: Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: Chcesz, by twoje auto było bezpieczne i lśniło? Odwiedź Okręgową Stację Kontroli Pojazdów w Kraśniku, Lubelska 117. Profesjonalne badania techniczne. Dodatkowo atrakcyjne gratisy. A obok nowoczesna myjnia samoobsługowa otwarta całą dobę. Bezpieczeństwo i blask w jednym miejscu. Kraśnik, Lubelska 117. Zapraszamy!
2: Marzysz o domu pełnym ciszy i komfortu? FHU Kola Salony Okienne oferuje okna z energooszczędnym profilem okiennym Perfect Term, gwarantującym najwyższą jakość, trwałość i bezpieczeństwo. Teraz w ramach ogólnopolskiej kampanii 25% rabatu. Bezpłatny pomiar i wycena. Kraśnik, ulica Cegielniana 34 i Nowa 7. Janów Lubelski, Sukiennicza 26. Sprawdź na kola-okna.pl lub Facebooku. Kola, okna, drzwi, rolety, bramy. Twój dom zasługuje na najlepsze.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Rdza, nie śpi, ale my też nie. Radkar zaprasza na profesjonalną konserwację podwozia. Jako jedyni w okolicy czyścimy je technologią laserową. Maksymalna skuteczność i idealne przygotowanie podwozia. Dobra jakość, dobra cena i indywidualne podejście do klienta. Wpadnij na darmową wycenę. Kraśnik, Aleja Młodości 13, wjazd od Granicznej lub znajdź nas na Facebooku. Radkar, Radosław Chmiel. Zabij rdzę, zanim ona zabije twoje auto.
5: I po reklamie.

0: Post Malone, Sunflower w Radiu SK. 17 minut po... Nie, 30 po 17. Ja chciałem powiedzieć 17 po 30.
1: No dobra. Ale jajca,
2: a do 17 minut po 30 jeszcze trochę czasu zostało, prawda? Tymczasem Mateusz Morawiecki, były premier, proponuje, żeby obowiązkowymi szkoleniami wojskowymi byli objęci wszyscy parlamentarzyści do 60 roku życia.
0: O, bardzo ciekawe, bo zawsze się mówi, że oni chcą wykorzystać tylko zwykłych Polaków, a sami w przypadku zagrożenia wojną zawiną tyłek w troki i ruszą za granicę, co nie?
2: Mhm. Gorzej, że sprawdziłem jedną rzecz. Grzegorz Braun ma 59. To niedobrze dla kraju.
0: Trochę niedobrze, ale wiesz co ci powiem, że zwykle jest tak, że jak coś tam głosują, no to Platforma głosuje za jednym, PiS za drugim, a tutaj doszłoby do całkowitego zaburzenia. Ci poniżej 60 głosowaliby za jednym, a powyżej 60 za drugim.

0: Back to Yours w Radiu SK. To jest taki klubowy numer, taki dyskotekowy, powiedziałbym. Cinek, ty słyniesz z zamiłowania do clubbingu, nazwijmy to. Kiedy ostatni raz ty byłeś na jakiejś dysce, że posłużę się językiem młodzieżowym?
1: Ojejku, nie pamiętam. Wiesz, dyskoteka to szkolna, a w klubie to mogłem być, ale już raczej nie tańczyłem. Jeżeli mnie wpuścili, to już nie tańczyłem.
0: Nie tańczyłeś, byłeś ochroniarzem. Ty byś pasował na ochroniarza. Jesteś postawny, dość groźny.
1: Ja mogłem nikt nie wpuścić w takim razie.
0: No nic, kochani.
1: A ty?
0: Kiedy ostatni raz byłem?
1: No.
0: Kurczę, wczoraj, przedwczoraj, 3 dni temu.
1: Co dzisiaj jest? Wtorek, to sobotę.
2: Reklama. Wygenerowano z AI.

0: 6 i zław nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: MediaExpert, taniej masz.
2: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
3: Nie, a powinnam?
2: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
3: I możesz z nich korzystać?
2: Jasne, w każdej chwili.
3: To i ja się zapiszę.
2: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
4: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
5: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
6: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
8: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl. Let's go!
9: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
10: Dużo dobrego.
11: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Makaron Lubella, pióra, świderki, nitki cięte i spaghetti. Jedynie 3,39 za opakowanie 400 gramów. Super cena. Netto dużo dobrego.
10: Za mniej.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie desery Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiamo również 25% taniej przy zakupie dwóch.
14: Lidl, to się opłaca.
15: I po reklamie.

0: Reklama.
1: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. Dwa dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
2: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
3: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
4: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
3: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?

0: okazji urodzin Carrefoura. W tym tygodniu promka 2 plus 1 za grosz. Więc jaja ściółkowe Simple, Elki 10 sztuk 2 plus 1 za grosz. Oferta do 10 października.
1: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
2: Poznań, płatność zakończona.
3: Kraków, ruszamy dalej.
4: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
5: To będzie ostatnia reklama. Let's go!
6: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
9: Kraśnickie słupki rtęci pokazują nam 16 kresek powyżej zera. Jakość powietrza jest dosyć dobra. Temperatura w nocy spadnie do 7 stopni na plusie. Jutro z kolei możemy spodziewać się 22 kresek i będzie też całkiem słonecznie.
8: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
10: 18. Agata Chruściak, zapraszam. Główny bohater afery w Szpitalu Południowym, Dawid K., został przesłuchany w prokuraturze. Na razie nie wiadomo, czy lekarz usłyszał zarzuty. To ustalenie naszego reportera. Na jutro śledczy zwołują specjalną konferencję w sprawie nieprawidłowości w stołecznej placówce. Odpowie za udział w nielegalnym wyścigu druga osoba z zarzutami po tragedii w Nowym Sączu. To 20-letni kierowca BMW, który zdaniem śledczych miał ścigać się z 21-latkiem. W trakcie wyścigu doszło do śmiertelnego potrącenia przechodzącego przez pasy pieszego.
11: SK Sport News.
10: Nowak Dziokowicz po raz 7 triumfował w turnieju ATP w Pekinie. To dla niego 102 tytuł w karierze. Jego finałowy rywal, Australijczyk Alex de Minaur, zrezygnował z gry na początku drugiego seta. 7 chętnych do organizacji igrzysk w 2036. Faworytami Indie, Katar, ale na liście są też Republika Południowej Afryki, Korea Południowa, Niemcy, Węgry i Turcja. Czas na zgłoszenia mija z końcem października.
11: SK Kraśnik News.
12: Piotr Staszczuk, Mosir chce zainwestować więcej w obiekty sportowe przy Oboźnej. Chodzi głównie o stworzenie lepszego zaplecza dla zawodników Tęczy Kraśnik. W ostatnim czasie w tym celu wymieniono murawy na głównym stadionie. Pojawiły się też nowe krzesełka, a także ogólnodostępna siłownia. Wystarczy tylko chcieć, są już fundacją. Więcej mówi jej prezes, Karol Kwiatek.
13: Chcemy przede wszystkim działać szerzej, bardziej wspierać Kraśnicki Oddział jako centrum, nie tylko akcje terenowe.
12: Działalność fundacji możecie na bieżąco śledzić na jej facebookowym profilu.
14: Imprezka. Złota polska jesień trwa, a ja mam dla was dzisiaj wieczorem hity na czasie jak złoto. Self-Aware, Temper City na dobry początek będzie Kuba i Kuba z hitem Chłopaki. No a złotówki też się na zakupy dzisiaj znajdą, bądźcie czujni. Tu Hanczak, dzień dobry.

No dobry wieczór, Kuba i Kuba w Radiu SK to chłopaki na naszej antenie, chociaż mam nadzieję, że za chwilę w imprezce pojawią się i chłopaki, i dziewczyny. W temacie pomyłek. No pewnie słyszeliście już o tej pomyłce z alertem RCB, że wczoraj w czasie rosyjskiego ataku na Ukrainę alert RCB zamiast do województwa lubelskiego został wysłany do województwa lubuskiego. Dzisiaj oczywiście przeprosiny, dzisiaj kontrole, dzisiaj zapowiedzi, że więcej taki błąd się nie powtórzy. Oby. Natomiast jeśli chodzi o takie pomyłki, które czasami serwują nam słowniki w telefonach, albo po prostu czasami nam się palec omsknie i sami napiszemy coś nie takiego, no to jest tych historii mnóstwo i mam nadzieję, że się swoimi doświadczeniami podzielicie dzisiaj wieczorem. Czekam już teraz na głosówki na Messengerze Radia SK, że zawsze musi zająć ktoś jako pierwszy stanowisko, to ja zacznę. Bo ja mam mnóstwo takich na swoim koncie, a ta, którą najbardziej pamiętam, to ta, kiedy pewien znajomy zapytał mnie w SMS-ie, co porabiam i ja mu odpisałem, że to była jesień, wieczór, spędzam wieczór pod kołdrą, tylko słownik w telefonie zmienił mi słowo kołdra i wyszło, że spędzam wieczór pod kolegą. Historia prawdziwa, a najlepsze w tym wszystkim jest to, że po chwili przyszła odpowiedź. Ja też. Czekam na wasze historie. Messenger Radia SK do waszej dyspozycji.

0: Możecie być szybcy, ale w nagrywaniu głosówek na Messengerze Eski. Wściekli? No mam nadzieję, że nie. No chyba, że zrobicie jakąś pomyłkę, która może was dużo kosztować potem, na przykład w SMS-ie, jak do kogoś napiszecie albo źle wyślecie. Tu Chains i Wiz Khalifa, We Own It z filmu Szybcy i Wściekli na antenie Radia Eska w Imprezce. No a dzisiaj właśnie o takich pomyłkach. Dużo jest takich, że wiecie, słownik nam zmieni słowo i wychodzi jakoś tak na opak, ale okazuje się, że zdarzają się też pomyłki w mówieniu, a nawet śpiewaniu i zdarzają się nawet gwiazdom, normalni ludzie w końcu. Na przykład Kasi Kowalskiej, którą od lat uwielbiamy za jej hity, czy duet z Sanach na przykład. Co to była za wpadeczka ze zmianą słowa?
1: Pamiętam występ kolędy i w kolędzie ze zdenerwowania zaśpiewałam w poszli znaleźli dzieciątko w grobie zamiast w żłobie. To było straszne. No także proszę sobie wyobrazić. Przepraszam, ale pytasz mnie o wpadki? Tak, to tak wyglądało, no. Niech ludzie wiedzą, jakie są kłopoty w życiu.
0: To ja w takim razie wam życzę miłego wieczoru spędzonego w rodzinnym grobie.
2: Reklama. Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
2: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
5: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
6: Doradczyni klienta.
5: Sporo tych ról, przyda się jej jakieś wsparcie.
7: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. Dwa dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?

0: nie mogę przestać śpiewać.
1: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
2: I po reklamie.

0: To Carla Fernandez w imprezce. Za chwilę Avalon i For Nothing to jest jedna z naszych nowości, ale wcześniej, jeżeli jesteście głodni, no to przepraszam z góry.
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel sklepu Amazon.pl.
0: Bo ze mną jest teraz Michał, jak Michał z Michałem sobie pogadamy, który opowie o tym, o czym napisał na SK.pl. Pytam was, jakiej okazji nigdy nie odpuszczacie i to jest bardzo smakowita okazja, czyli Michał?
2: Wypychanie pizzy dla znajomych rodziny.
0: Okej.
2: Okay.
0: Ale ty jesteś takim, przepraszam, zawodowym pizzajolo, czy...
2: Nie. Amator.
0: Amator, ach, ale tak. Lubi zrobić pizzę. Powiem ci, dokładnie, że ostatnio taki jeden zrobił pizzę, podpisał własnym pseudonimem i pół internetu się zagotowało z tego powodu.
2: Słyszałem.
0: Ale słuchaj, wszystko przed tobą, bo z drugiej strony, wiesz, nawet jeżeli ten człowiek straci wizerunkowo, no to może przez chwilę zapłacze w nowym Ferrari. Więc ja tobie też tego życzę, może wiesz, tak się wyszkolisz w tym robieniu pizzy, że w przyszłości zrobisz z tego niezły biznes. Kto wie?
2: No, kto wie, tak jest.
0: Słuchaj, na dobry początek, 300 do wydania na Amazon.pl. Może znajdziesz tam na przykład jakieś akcesoria do robienia pizzy.
2: Myślę, że tak, jakaś łopata by się
0: łopata. No to słuchaj, łopatuj tam. To jest fajne łopatowanie akurat. Wpadamy do ciebie niebawem na pizzę, a was zapraszam na SK.pl. Tam możecie się zgłosić, opisać swoją okazję, której nigdy nie odpuszczacie.
1: Sponsorem konkursu jest właściciel sklepu Amazon.pl.

0: Więc u mnie trochę słabawo.
1: Ojejku, no złamana noga nie brzmi dobrze. Ale ty brzmisz lepiej, no więc mam nadzieję, że szybko wrócisz do formy. Niech się dobrze zrasta. Powinienem ci gipsa zagrać w ramach gipsu. Ale zagram Rosé New Trick za kilka chwil. To nowość, którą dedykuję właśnie tobie, żebyś się lepiej poczuł. A wcześniej jeszcze Jagoda, bo pytałem, co dzisiaj świętujemy.
2: Hej, my właśnie wracamy z Katowic po wygranych zawodach trójbojowych. Razem z Michałem, który wygrał zdobył w nich drugie miejsce. Więc świętujemy już w samochodzie i będziemy kontynuować nasze świętowanie w domu. Pozdrawiamy Radio SK.
1: Super, pozdrawiam serdecznie i gratuluję chłopakowi Michałowi tego to wspaniałego wyniku w trójboju. Ja też jestem Michał i też jestem świetny w trójboju. Coś w tym jest, że te Michały tak mają, ale mój trójbój, to od razu powiem, żeby była jasność, to przystawka, danie główne i deser. Radio SK. Oczywiście w jedzeniu jestem świetny.
3: Reklama.
4: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
5: Wyprzedź zimę z Allegro. Tysiące opon zimowych i całorocznych od budżetowych po premium. Znajdź odpowiedni model do swojego auta z wyszukiwarką opon i kup taniej na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
8: Bo teraz drugie masło ekstra marki Auchan 200 gramów aż 60% taniej. Tylko 3,47. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,96. A makrela wędzona teraz tylko 3,79 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,79. I wiele innych promocji. Oferta do 7 października. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
9: I po reklamie.

0: mówią, że ludzi najlepiej łączy wspólna pasja i coś w tym jest. Ze mną jest teraz Paulina. Co dzisiaj świętujesz, Paulina? W sumie świętujecie.
1: Ojej. No dzisiaj świętujemy naszą kebabową 3. rocznicę zaręczyn, także...
0: Właśnie, wspólna pasja do kebaba na przykład może połączyć. Co to z tym
1: kebabem?
0: Dokładnie
1: tak, dokładnie.
0: Jak to się zaczęło, że od kebaba do zaręczyn? Czekaj, ty wyjaśnij to w 2 zdaniach chociaż, no.
1: Słuchaj, no było pięknie, 18 lat się znamy, ale w końcu połączył nas kebab i właśnie te zaręczyny były przy kebabie.
0: Jak ma na imię twój narzeczony?
1: Maciej.
0: Mm-hmm. I co, po prostu rzeczywiście na kepsie się oświadczył, tak?
1: Słuchaj, no mieszany i po prostu tak się stało.
0: No powiem ci, że o bardziej romantycznych zaręczynach to nie słyszałem, no. Mam nadzieję,
1: no nie
0: tylko,
1: ma
0: że...
1: nic bardziej romantycznego, zaufaj mi naprawdę.
0: Mam tylko nadzieję, że nie piekło potem. Czyli, że
1: oj,
0: nie
1: piekło.
0: Żałowałaś tej decyzji. O to chodziło, no.
1: Absolutnie nie.
0: No chyba nie, no bo skoro 3 lata wytrwaliście już w tym narzeczeństwie, no to nie. A chodzicie jeszcze czasami na kepsa, czy nie?
1: Ojej, czy właśnie go robimy na grillu, także tak.
0: Okej, okay, no tak, no patrzcie, taki to facet 3 lata temu, no to zabrał na kepsa, żeby się oświadczyć, zapłacił i tak dalej, a po 3 latach nie, już na kepsa nie zabierze, bo to za drogo, lepiej w domu samemu zrobić, bo taniej.
1: Dokładnie.
0: Nie wiem, czy mango pasuje do kebaba, ale Sylwia Grzeszczak ze swoim hitem Mango teraz, a ja wam życzę wszystkiego najlepszego i smakowitego też przy okazji.

0: Jeżeli ktoś o tej porze w pracy, no to na pobudzenie, żeby nie zasnąć. Armin van Buuren i Sasha Everlasting dobrze robią, prawda? 6 minut nam zostało do godziny 21. Justyna, nasza słuchaczka, jeszcze odezwała się na Messengerze Radia SK.
1: SK Eskowicze, witam was. Nie wiem, czy powodem do świętowania to będzie. Dla mnie tak, ponieważ od poniedziałku chwilę odpocznę, będę mieć tydzień urlopu. Już jestem jedną nóżką na urlopie. Pozdrawiam.
0: I jaki uśmiech. Powiedziałbym, Justyna, że nie denerwuj ludzi. Ale nie mogę tak powiedzieć, bo mogę powiedzieć witaj w klubie High Five, bo ja też idę za kilka dni na tydzień urlopu i też już jedną nogą na tym urlopie jestem. Ale jeśli chodzi o twoje nogi i w ogóle wasze nogi, to może na jesień przydadzą wam się nowe buty. Dajcie nam znać, w czyje buty chcielibyście wejść chociaż na jeden dzień. Może to buty waszego idola, może to buty kogoś, kogo podziwiacie, cenicie, albo kto was inspiruje. Gwiazda muzyki, gwiazda filmu, polityk, a może ktoś zupełnie inny? Czekamy na wasze zgłoszenia na sk.pl, a te zgłoszenia, przynajmniej niektóre z nich, te najciekawsze, najbardziej kreatywne, nagradzamy tysiakiem na nowe buty, więc na jesień na pewno się to przyda. To wszystko do zdobycia jutro u Sońcy i Korościela po południu, ale najpierw trzeba się na sk.pl zgłosić. A jak oni skończą, to ja znowu przyjdę i od 18 zaproszę na imprezkę. Hanczak, cześć! SK.

0: autopromocja.
1: O tej porze roku samiec nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
6: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
0: To będzie ostatnia reklama.
7: 18,47, 12.
8: Co liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
8: To ja też chcę! 24, 30.
9: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: I po reklamie.
11: Kraśnik na czasie.
12: I Piotr Staszczuk. Już jutro jedna z najbardziej rozpoznawalnych i cenionych formacji w historii polskiej muzyki rockowej odwiedzi Kraśnik. Zespół z ponad 50-letnią tradycją, czyli SBB, pojawi się na deskach sceny Centrum Kultury i Promocji. Możemy liczyć na wyjątkowy występ. SBB w składzie Józef Skrzek, Jerzy Piotrowski oraz Apostolis Antimos zaprezentuje nam połączenie progresywnego rocka, blues rocka, jazz fusion, art rocka i wielu innych podgatunków. Wystarczy wybrać się do CKIP przy Alei Niepokojowej Podległości 44 już jutro. Początek koncertu o 19:00. Szczegóły dotyczące wydarzenia możecie znaleźć na Facebooku miejskiej placówki.

0: SK Kraśnik News.
1: Piotr Staszczuk. Wyczekiwana inwestycja staje się faktem. Plac budowy został już przekazany, a wykonawca rozpoczął pierwsze prace związane z modernizacją odkrytej pływalni w Kraśniku. Więcej mówi dyrektor MOSiR Michał Stawiarski.
2: Dwa sezony przerwy było. Udało nam się wreszcie rozstrzygnąć i podpisać umowę z wykonawcą. Umowa jest na kwotę ponad 14 200 000 zł. Wykonawca ma 13 miesięcy od czasu podpisania umowy na wykonanie i zrealizowania tego zadania. Jak wiemy, zima nadchodzi, więc może być ciężko, jeśli chodzi o otwarcie basenu w przyszłym sezonie. Dlatego chcę od razu już tutaj powiedzieć, że basen planujemy otworzyć w maju 2028 roku. Wtedy to będzie bezpieczny termin na otwarcie. Wiemy, jak ważny to jest obiekt dla mieszkańców Kraśnika, powiatu kraśnickiego, województwa lubelskiego. Mieliśmy w niektórych dniach nawet 1000 osób na naszej pływalni odkrytej, więc jest to obiekt bardzo uczęszczane i bardzo lubiane przez naszych mieszkańców. Dlaczego też tyle czasu trzeba czekać? Czekaliśmy na środki, które udało nam się pozyskać, środki europejskie. To jest kwota ponad 10 milionów złotych, plus jest to 1 000 000 złotych z Ministerstwa Funduszy. Tak naprawdę dodatkowo miasto Kraśnik zabezpieczyło w budżecie na rok 2026 kwotę ponad 5 milionów złotych. Dlatego te środki ponad kwocie 16 milionów mamy. Wiadomo, że podczas takiej inwestycji zawsze przychodzą jakieś nieoczekiwane rzeczy, które gdzieś tam trzeba, jak to się mówi, dodatkowo dorobić, bo wiemy, że w basenie ta woda gdzieś uciekała. Bo mamy przekazany plac budowy. Firma, która zwyciężyła, jest to konsorcjum firm Wodbud, spółka ZOI, Florex Polbis z siedzibą w Lublinie. Będą już takie odwierty robić, będą tą nieckę sprawdzać, jakie są możliwości jej uszczelnienia. No i dalej będziemy szli z tymi wszystkimi robotami ziemnymi. Kasa pójdzie, która jest na wejściu do wyburzenia. No i wszystkie schematy związane z systemami uzdatniania wody z ciepłem, żeby wreszcie woda na basenie miała tą temperaturę 27 stopni, tak jak mówi rozporządzenie, a nie tak jak mieliśmy przez wcześniejsze lata, że było to 24-25 stopni. Później słoneczko troszeczkę nam tą wodę dogrzewało, dlatego gdzieś tam stawała się cieplejsza dla naszych mieszkańców, ale nawet obozy, które przyjeżdżały do nas przez lata, z rana nie miały tych komfortowych warunków nawet do pływania. Pamiętajmy, że obozy to też jest dla nas dodatkowy dochód. No i też taka promocja naszego miasta wśród innych miast z Polski. Nasza pływalnia odkryta, oprócz uzdatniania wody nowoczesnego, oprócz ciepła, które będziemy do sieci miejskiej podłączone do systemu Veolia, będzie miała nową kasę rozbudowaną. Będzie to kasa, tak zwany kołowrotek, wyjście-wejście. Panie będą widziały każdego klienta. Będzie to też dla klientów komfortowe. Wejście-wyjście nie będzie tak, jak było wcześniej, że klient musiał przyjść na kasę, na pływanie krytą, później dopiero przychodził na pływanie odkrytą. Dla osób z niepełnosprawnościami też nie było tych udogodnień, bo ta osoba musiała być dwukrotnie tak jakby przeprowadzana, żeby dostać się na naszą pływalnię. Będzie na pewno to bardziej komfortowe, bardziej bezpieczne i bardziej takie użyteczne, można powiedzieć, dla mieszkańców. Co do uszczelnienia niecki, tak, wymienimy całą folię, będą nowe słupki. Dodatkowo cała kostka wokół naszej pływalni zostanie wymieniona. No i idąc dalej, słupki, trybuny się walące obecnie, również przejdą modernizację, nowa ława betonowa wylana, nowe siedziska. Na razie zrezygnowaliśmy z zadaszenia naszych trybun. Myślę, że za mało jest tych zawodów i sportowych, żeby od razu próbować robić zadaszenie. Myślę, że w kolejnym etapie, jak już uda nam się zrealizować tą inwestycję, będziemy te rzeczy realizować. No i rekreacja przede wszystkim. Wodny plac zabaw 170 metrów kwadratowych. Będą to zamki, takie małe zjeżdżalnie, będą sikawki, armatki wodne, będą drzewa, lipa, z którego będzie woda tryskała. To będzie dla małych pociech, będzie na pewno spora atrakcja. No i duża zjeżdżalnia. Duża zjeżdżalnia 68 metrów, elipsy z długą hamownią 10-metrową. Będzie takiego nawet, kto lubi troszeczkę poczuć adrenaliny. Oczywiście zostawiamy ślisk odremontujemy ten kochany Śliск, który był przez długie, długie lata, przez te 24 lata funkcjonowania basenu, plus Brodzik, który był ze Ślisku, można było, że tak powiem, do niego wpływać, jaki był podzielony. Część była taka rekreacyjna dla mniejszych dzieci, którzy tam z rodzicami czy z opiekunami spędzali swój czas. No i park leśny, który de facto był szkołą edukacyjną przed lata, jeszcze zanim była modernizacja na początku XXI wieku naszego basenu. Wcześniej była ścieżka edukacyjna, również chcemy las zagospodarować, żeby również było to miejsce cienia, wytchnienia, będą ławeczki, będzie siłownia plenerowa, będą różne takie, będzie można było poczuć ścieżka zdrowia, dokładnie, tak to się kiedyś nazywało, a będzie można, jak to się mówi, rozwijać swoją percepcję, będą różne kamyczki, piaski, tak dalej, do przejścia, więc będzie na pewno coś takiego nowego, którego wcześniej nie było. Boisko do piłki plażowej, które, szanowni państwo, jest tutaj, gdzie zawsze też mieszkańcy biwakowali, można było powiedzieć, rozkładali, jak to się mówi, ręczniki, mieli tak zwane dużo promieni słońca. Ono z tego miejsca zniknie, ono będzie przy hali tenisowej, boisko do piłki plażowej, a tu chcę właśnie zrobić miejsce razem tutaj jako Mosir, aby było dla mieszkańców więcej miejsca takiego słonecznego, tak to nazwijmy. No, z tych wszystkich naszych rzeczy, które robimy, no chcemy, żeby basen był naprawdę na XXI wiek komfortowy, bezpieczny, udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami, schodołazy, żeby łatwiej było nawet osoba, która będzie na wózku inwalidzkim, mogła łatwiej dostać się do naszej pływalni, również żeby mogli wszyscy korzystać. To jest dostępność plus, ma być właśnie dostępne dla mieszkańców naszego miasta, powiatu, województwa lubelskiego, więc chcemy się tutaj tym chwalić. 13 miesięcy od dnia podpisania umowy, za czym jaka będzie zima, prawda? Bo jak będzie zima łagodna, nie będzie tak jak w ubiegłym roku, myślę, że te prace będą mogły przyspieszyć, ale pamiętajmy, są odbiory, są różne odbiory, które gdzieś tam trwają, budowlane i to niekiedy się troszeczkę ciągnie, prawda? Dlatego wolę powiedzieć, że ten bezpieczny termin maj 2028. Jednak basen nie będzie funkcjonował tak krótko, jak krótko funkcjonował przez ostatnie lata. To znaczy, że otwierany był około 15-20 czerwca, już pod koniec sierpnia był zamykany. To było raptem 2 miesiące, 1 tydzień, góra 2 tygodnie, więcej. Tak? Chciałbym, żeby basen był otwierany od 15 maja, odkryty, więc mamy do 15 czerwca, lipca, sierpnia mamy 3 pełne miesiące, plus jeszcze 2 tygodnie ostatnie sierpnia. Pamiętajmy, że już słonko we wrześniu już troszeczkę niżej, w tym roku akurat wrzesień był taki dosyć specyficzny, chłodnawy, więc też byśmy mogli mieć, jak to się mówi, mniej klientów. Zależy nam na tym, żeby po prostu wykorzystać te chwile promienie słoneczne i tak naprawdę, żeby dużo było osób na naszym basenie. No więc myślę, że uda się go wykonać tak, że będzie naprawdę spełniał wszelkie oczekiwania naszych mieszkańców.
1: Całkowita wartość projektu to prawie 16 milionów złotych. Wykonawca będzie miał 13 miesięcy na zakończenie prac. Mosir przewiduje otwarcie obiektu najpóźniej w maju 2028 roku. SK Kraśnik. Zaczęli od strony na Facebooku i organizowali zbiórki krwi w regionie. Robią to od kilku lat, a od niedawna zostali oficjalnie fundacją. Poza zbiórkami krwi organizują wydarzenia i pomagają lokalnej społeczności. O działalności mówi prezes fundacji Wystarczy Tylko Chcieć, Karol Kwiatek.
3: Jakie były początki? Skąd w ogóle pomysł na stworzenie takiego tworu?
4: Początki były takie dosyć ciekawe, gdyż ja pracując w owym czasie w 2018 roku w Warszawie, już oddając krew od 3 lat podczas biegania, stwierdziłem, że chyba trzeba zacząć bardziej pomagać tym ludziom i bardziej bym chciał tym ludziom pomagać. Stwierdziłem, że założę profil na Facebooku, wróciłem z biegania i usiadłem na łóżku, założyłem profil na Facebooku. Za miesiąc odbyła się pierwsza akcja, na którą przyszła jedna osoba. No i to były tak trochę złe początki tego, co potem się działo. Kolejne akcje były już łatwiejsze, choć przyszedł COVID. W COVID-zie było nam dosyć trudno zbierać tą krew, gdyż były obostrzenia. W krwiobusie jest 4 fotele. Wiadomo, były odstępstwa 2-metrowe czy tam 1,5-metrowe, więc musieliśmy ograniczyć do 2 foteli. Ale Polak bywa przekorny. Polak jak nie może przychodzić, to Polak przyjdzie. Więc w COVID-zie mieliśmy, uważam, na ten moment, na te 8 lat, od kiedy już robię akcję krwiodawstwa, to były najlepsze czasy na krwiodawstwo, bo tak jak mówię, jak ludzie nie mogli przychodzić, to przychodzili. Biliśmy rekordy akcji. Pamiętam, był taki nieformalny na ten moment, na tamten moment wyścig pomiędzy miastem Kraśnik a miastem Annopol, gdyż miasto Kraśnik zrobiło akcję, gdzie przyszło 46 dawców. Myśmy za dwa tygodnie poprawili ten wynik na 53 osoby na akcji, gdzie to było już dla ekipy nawet obciążające, bo akcja trwała od 9 do 16, ale wtedy w COVID-zie był taki boom na krwiodawstwo, gdyż Polak nie mógł wychodzić, to przychodził. Potem skończył się COVID, było nam trochę trudniej, bo jednak Polak jak już mógł wychodzić na dwór, to jednak już nie chciał wychodzić. Przychodzić, oddawać krew, więc teraz musimy dużo bardziej, dużo więcej siły włożyć w to. Polak stał się takim człowiekiem bardzo, który lubi coś mieć w zamian. Staliśmy się społeczeństwem konsumpcyjnym, który jak przyjdzie na akcję, to lubi coś mieć, więc my zawsze na akcjach staramy się coś dawcom dawać, torby, kubki, długopisy lub inne gadżety, żeby tych dawców zachęcać. Jednak nie ukrywam, że teraz jest nam trudniej, chyba nie tylko nam, ale wszystkim pewnie, trudniej trafić się do dawców. No i to jest to, że mamy społeczeństwo starzejące się, mamy coraz więcej osób starszych, ale też coraz młodsi ludzie biorą leki i znam osoby, które są po 20, mają problemy z tarczycą i to niestety wyklucza już z krwiodawstwa, więc ale nie poddajemy się i robimy to dalej.
3: Co teraz jakby się zmienia dla was, że nie jesteście już tylko stroną na Facebooku, a już poważnie brzmiącą fundacją?
4: Tak, to prawda. Już w końcu stwierdziliśmy, że trzeba to jakoś sformalizować. Staliśmy się fundacją bodajże od kwietnia, choć ogłosiliśmy to później, gdyż były jeszcze pewne niedociągnięcia, które trzeba było poprawić. Staliśmy się fundacją, gdyż chcemy być postrzegani jako organizacja, która poważnie traktuje to, do czego podchodzi. Wiadomo, jeżeli ktoś wchodzi na profil na Facebooku i widzi fundacja, jest to odbierane inaczej. Chcemy przede wszystkim działać szerzej. Ja mam pewne założenia i chyba nie tylko ja. Chcemy bardziej wspierać Kraśnicki Oddział jako centrum, nie tylko akcje terenowe, bo jednak wiemy, że są dawcy, którzy przyjdą na akcję, a są tacy dawcy, którzy wiadomo, ze względu na dnia wolnego, przychodzą na akcję na tygodniu do oddziału i też nie chcemy o tych dawcach zapominać, stąd pewne założenia mamy, jak też odwdzięczać się lub starać się tych dawców przyciągać do Kraśnickiego Oddziału jako do tego miejsca, które jest stałe 3 razy w tygodniu, w poniedziałki, środy i czwartki, żeby tam też było jak najwięcej osób.
3: Okej. Okay. A czy coś poza krwiodawstwem planujecie? Bo wiem, że pan też bieg suchodolski kiedyś organizował i czy jakoś to będziecie łączyć? Bo przy tych akcjach też trzeba dodać, że staracie się pomagać

0: to dalej. Stąd był właśnie bieg suchodolski, gdzie również zachęcaliśmy do oddawania krwi. Robimy kiermasze. Mam też w swojej głowie, no na razie może nie będę zdradzał działania, które bym chciał gdzieś tam wprowadzić po nowym roku, które właśnie zachęcają do oddawania krwi. Chyba bardziej bym chciał przede wszystkim trafić do strażaków. Jest to taka grupa społeczna, która na ten moment jest bardzo aktywna. Strażacy dobrze działają, jednak czasami mi na tych akcjach krwiodawstwa brakuje strażaków. Szczególnie w gminie Gościradów, gdzie robimy akcję, na akcję krwiodawstwa przychodzi jeden strażak, a mamy 9 czynnych jednostek, więc to trochę mało. Dlatego uważam, że na ten moment, na te czasy musimy, nie tylko my, ale wszyscy wychodzić szerzej, żeby zachęcać jak najwięcej osób poprzez te działania niezwiązane stricte z oddawaniem krwi. Przede wszystkim też byśmy chcieli, bo widzimy, jakie są potrzeby, jeżeli chodzi o niepełnosprawne dzieci. W samej gminie Gościradów, jak z tego co liczyłem, nie tylko ja, jest 14 potrzebujących dzieci. Na ten moment w ciągu półtorej roku pomogliśmy trójce dzieci, no jednak jest to taka pomoc doraźna na chwilę. Dzieci jest 14, patrząc na cały powiat, jest to pewnie około setka dzieci, które potrzebuje pomocy. Nie da się wszystkim naraz pomóc, jednak no, też staramy się iść w tą stronę poprzez organizację kiermaszy, połączenie tego z KGW, z różnymi instytucjami społecznymi, żeby trafiać do ludzi jak najszerzej. Więc myślę, że to też jest droga i nasz cel, żeby pomagać też potrzebującym dzieciom, nie tylko dzieciom.
1: Działalność fundacji Wystarczy Tylko Chcieć możecie śledzić na bieżąco na ich facebookowym profilu. Przed mikrofonem był Piotr Staszczuk.
2: SK Kraśnik News.
1: Piotr Staszczuk, czas na magazyn reporterów Radia SK Kraśnik. Na początek powiemy o historii Straży Pożarnej Ziemi Kraśnickiej. Zakończymy zajęciami z Nordic Walking. Zostańcie z nami.
2: SK Kraśnik.
1: Historia Straży Pożarnej w Kraśniku sięga nawet 1907 roku. Wtedy została utworzona Kraśnicka Ochotnicza Straż Ogniowa. Jednak w obecnej formie działa już od 30 lat. O historii powstania obecnej siedziby Kraśnickiej Straży Pożarnej opowiedział nam zastępca komendanta powiatowego PSP w Kraśniku, brygadier Piotr Michałek.
3: Antropolodzy wciąż starają się ustalić, kiedy człowiek opanował posługiwanie się ogniem, jednakże przy zdobywaniu ziemi ogniem częstokroć wymykał się ten ogień spod kontroli ludzi i wówczas dochodziło do wielkich pożarów, które od zarania dziejów towarzyszyły ludzkości. Niszcząca siła żywiołu trawiła całe miasta, wsie, które niegdyś niemalże całe były zbudowane z drewna, w związku z tym ogień zbierał często śmiertelne żniwo. Dopiero w Polsce za panowania króla Kazimierza Wielkiego trochę ta sytuacja, jeżeli chodzi o ochronę przeciwpożarową budowli, poprawiła się na skutek budownictwa murowanego. Można wówczas mówić o nieznacznej poprawie ochrony przeciwpożarowej. Sytuacja ta dotyczyła głównie miast oraz obiektów takich jak kościoły, zamki. Oczywiście niewiele polepszyła się sytuacja na obszarach wiejskich, gdzie nie znano jeszcze kominów, a rozchodzący się spaleniska dym wewnątrz izby nierzadko powodował zatrucia, a w konsekwencji często pożar całego domostwa. Dodając do tego liczne zabobony, które wówczas w Polsce miały miejsce, takie jak na przykład zakaz klucia na ogień, pożyczania ognia, gaszenia pożaru powstałego od pioruna, wówczas wierząca w nie ówczesna ludność, no również ten stan w związku z tym ochrony przeciwpożarowej nie ulegał poprawie, no i nie był zadowalający. Plaga pożarów, która strawiła dwa największe polskie miasta, a więc Kraków i Warszawę w początkowych wiekach państwa polskiego, wymusiła na ówczesnie panujących uchwalenie pewnych zasad. I tak też to powstały w ten sposób porządki ogniowe. Były to zazwyczaj zestawy nakazów i zakazów wzmacniających bezpieczeństwo pożarowe. Określały one różne formy zabezpieczenia miast przed pożarami. W wielu miastach prowadzono dyżury, byli to stróżowie nocni, którzy często musieli czuwać, aby mieszkańcy nie wniecali pożarów oraz aby ogień nie zaskoczył pospólstwa podczas snu. Również światłe umysły włączały się w proces kształtowania świadomości takiej ochrony przeciwpożarowej. I tutaj no, swój udział w tym ma Andrzej Frycz Modrzewski, który już w swoim dziele o poprawie Rzeczpospolitej wskazywał na problem pożarów w Polsce, gdzie za główną przyczynę ich uznawał drewniane budownictwo. Promował on w swoim dziele budowlę z cegły, z kominami wyposażone w sprzęt pożarniczy. I tutaj jest dość ciekawe, że jego dzieło i porządki

0: jednostki ogniowe, które wówczas były stworzone, przetrwały do końca Rzeczpospolitej Szlacheckiej. Oczywiście ta sytuacja uległa zmianie podczas rozbiorów Polski, gdzie rozwój państwa jako takiego został mocno zahamowany. Siłą rzeczy należy domniemywać, że również rozwój ochrony przeciwpożarowej uległ znacznemu spowolnieniu. Najlepiej proces ten przebiegał w zaborze austriackim, a najsłabiej w rosyjskim. Ważną rolę w rozwoju pożarnictwa odgrywała Ochotnicza Straż Pożarna w Krakowie, która została utworzona w 1865 roku. I na jej bazie powstał 10 lat później utworzony Krajowy Związek Ochotniczych Straży Pożarnych, dzięki któremu ukazało się rozporządzenie Wydziału Krajowego, które wprowadzało obowiązkowe straże pożarne w gminach wiejskich. Nieco inaczej sytuacja wyglądała w zaborze pruskim. Tam straże były zorganizowane jedynie w dużych miastach. W mniejszych miejscowościach funkcjonowały przymusowe bądź przymusowo ochotnicze straże pożarne. Sprawy ochrony przeciwpożarowej znalazły również swoje regulacje w przepisach prawnych. Najgorzej natomiast rozwinięta struktura straży pożarnej, jak również prawodawstwo, miało się w zaborze rosyjskim. Nie wprowadzono żadnych przepisów regulujących formację straży pożarnej. Dopiero w 1836 roku w Warszawie zaczęła funkcjonować Straż Ogniowa. Oczywiście zawirowania historyczne, jak rewolucja w 1905 roku, ona spowodowała, że zaczęto organizować stowarzyszenia i związki na mocy ustawy, które pozwalały na zrzeszanie się tych organizacji ochotniczych straży pożarnych. W zaborze rosyjskim ważną rolę odegrał Bolesław Chomicz oraz Józef Tuliszkowski. Oni w wydatny sposób przyczynili się do rozwoju ochrony przeciwpożarowej oraz do rozpowszechniania zasad budownictwa ogniotrwałego. W 1916 roku został utworzony Związek Floriański, który miał za zadanie zjednoczyć istniejące straże pożarne oraz prowadzić do podwyższania ich gotowości bojowej poprzez szkolenia, zjazdy, wydawane czasopisma. Tutaj jako ciekawostkę też podam, że wówczas pierwszym czasopismem o tematyce pożarniczej był Przegląd Pożarniczy, który nadal jest wydawany, jego wydawcą jest Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej. Kolejne dzieje to okres I wojny światowej. On ze względu na podatny grunt na rozwijanie działalności nie tylko pożarniczej, ale również patriotycznej, wówczas straże pożarne stały się nośnikiem wielu myśli patriotycznych. Tysiące strażaków angażowało się nie tylko do walk o niepodległość kraju, ale również mocno angażowało się w rozwój ruchu strażackiego. Na terenie odradzającego się państwa polskiego działało już 1600 straży, które pełniły również funkcje, oprócz tej, której wspomniałem, walki z pożarami, ale również funkcję kulturotwórczą. W strażnicach działały amatorskie zespoły teatralne, biblioteki, chóry, no i oczywiście znane do dnia dzisiejszego orkiestry strażackie. Druga wojna światowa przyniosła rozłam w polskim pożarnictwie. Powołano policję ogniową, której służbę pełnili tak naprawdę wyłącznie Niemcy. Ochotnicze straże pożarne wykonywały zadania tylko pomocnicze i podlegały ścisłemu nadzorowi niemieckiej policji ogniowej. Władze okupacyjne zlikwidowały Związek Straży Pożarnych oraz zarządy ochotniczych straży i wówczas działalność straży mocno podupadła, była mocno utrudniona. Wówczas organizowano podziemie działalność konspiracyjna, w ramach której prowadzono szkolenia wojskowe, pozorowane akcje gaśnicze oraz sabotażowe pożary. Za działalność podczas okupacji hitlerowskiej polscy strażacy otrzymali najwyższą ocenę, która im wystawiła późniejsze monografie historyczne. Wielu historyków zwraca uwagę na rolę strażaków polskich podczas II wojny światowej. Po wyzwoleniu Polski ochrona przeciwpożarowa zaczęła się odradzać na nowo. Było wiele głosów za tym, aby wprowadzić nową organizację ochrony przeciwpożarowej. I tak w 1946 roku rozpoczęto szkolenie oficerów pożarnictwa w Centralnym Ośrodku Wyszkolenia Pożarniczego w Warszawie. W 1950 roku uchwalono ustawę, która powoływała państwowe organy ochrony przeciwpożarowej na czele z Komendą Główną Straży Pożarnych. Tam ta struktura pionowa była bardzo podobna do dzisiejszej, bo organizowano komendy wojewódzkie do komend powiatowych straży pożarnych. Powstał w ten sposób taki pion organizacyjny, który podlegał ministrowi administracji publicznej. Kształcenie pożarnicze prowadziły dwie szkoły podoficerskie, ośrodki szkolenia oraz pomaturalna szkoła oficerów pożarnictwa. W 1971 roku utworzono Wyższą Oficerską Szkołę Pożarniczą w Warszawie, a następnie Szkoły Chorążych Pożarnictwa w Poznaniu i Krakowie. Rok później utworzono Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Ochrony Przeciwpożarowej, który prowadził prace badawcze w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej. Historia Straży Pożarnej w Kraśniku na tle tego rysu historycznego, który przedstawiłem, tak naprawdę możemy datować ją jej początek na 1907 rok, kiedy to została utworzona Kraśnicka Ochotnicza Straż Ogniowa. Już w 1910 roku straż liczyła 80 dobrze wyćwiczonych, umundurowanych członków. W latach 1927-1935 ogromnym wysiłkiem strażaków i społeczeństwa miasta wybudowano Dom Strażaka. W 1950 roku działały Stowarzyszenia Ochotniczych Straży Pożarnych w oparciu o statuty, przepisy prawa o stowarzyszeniach i tak też po ukazaniu się ustawy o ochronie przeciwpożarowej organizacja została unormowana i usankcjonowana prawnie w Rzeczpospolitej Ludowej. Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Kraśniku powołana została w 1952 roku na mocy rozporządzenia ministra gospodarki komunalnej i tak też pierwszym komendantem powiatowym został porucznik pożarnictwa Stanisław Dycha. Komenda zatrudniała kierowców wozów bojowych w systemie zmianowym 24 godziny służby i 24 godziny odpoczynku po służbie. Natomiast załogę tychże obsadzonych przez zawodowych kierowców wozów bojowych stanowili strażacy ochotniczy. Lata 50. XX wieku to okres rozwoju bazy szkoleniowej dla strażaków z jednostek ochotniczych Straży Pożarnych powiatu kraśnickiego. Niszczące pożary miasta w latach 1959 do 1963 roku wymusiły na Kraśnickiej Straży powołanie nowych jednostek w najbliższych miejscowościach do współdziałania i wzmocnienia działań prowadzonych na terenie miasta i okolic. To też na podstawie stosownych zarządzeń zawodowa Straż Pożarna w Kraśniku jako jednostka bojowa i operacyjnie przyporządkowana Powiatowej Komendzie Straży Pożarnych powstała jednostka, na czele której pierwszym komendantem zawodowej Straży Pożarnej był porucznik pożarnictwa Władysław Bednarz. Zawodowa Straż Pożarna wydzierżawiła pomieszczenia oraz sprzęt pożarniczy od miejscowej jednostki OSP. Obsadą wozów bojowych znów stanowili strażacy, których rekrutowano z szeregów ochotniczych straży pożarnych. Natomiast kadrę dowódczą stanowili podoficerowie po szkole pożarniczej w Nowej Hucie. Z chwilą powołania zawodowej straży pożarnej rozpoczęto starania o lokalizację nowej strażnicy dla komendy straży pożarnych. Istniejące warunki lokalowe i sprzętowe nie zapewniały właściwego wykonywania nałożonych zadań operacyjnych, technicznych i szkoleniowych. Tak też w 1978 roku rozpoczęto budowę nowej strażnicy przy ulicy Obwodowej, a więc tej, w której się w tej chwili mieści Państwowa Straż Pożarna. Budowa trwała 14 lat, jej oddanie nastąpiło w 1992 roku i tak też zbiegło się to z powstaniem Państwowej Straży Pożarnej. Na przełomie lat 80. i 90. w związku z przemianami ustrojowymi oraz politycznymi, jakie nastąpiły w naszym kraju, koniecznym stał się problem przeorganizowania systemu ochrony przeciwpożarowej w Polsce. To też w 1988 roku rozpoczęto pracę nad nową koncepcją organizacji ochrony przeciwpożarowej i w wyniku tych działań Sejm Rzeczpospolitej uchwalił ustawę o Państwowej Straży Pożarnej, na której czele jako komendant główny stanął pułkownik pożarnictwa inżynier Felix Dela. 1 lipca 1992 roku Państwowa Straż Pożarna rozpoczęła swoją działalność z dziedziny ratownictwa. Rozpoczęto również pracę nad organizacją Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego skupiającego najbardziej mobilne jednostki Straży Pożarnej. W wyniku reformy administracji publicznej, a więc wprowadzeniu 16 województw, dokonano kolejnej reorganizacji formacji, wprowadzając komendy powiatowe i w tej formie Państwowa Straż Pożarna funkcjonuje do tej pory. 1 lipca, tak jak już wspomniałem, została powołana Państwowa Straż Pożarna. To też przez nasz kraj przetaczają się wszelkiego rodzaju obchody 30-lecia powstania naszej formacji. I tak jak powiedziałem, 30 lat temu rozpoczęło się wdrażanie przyjętych unormowań, realizacja licznych zadań z dziedziny ratownictwa. I tym sposobem doszliśmy do momentu, w którym zasadnym wydawało się stworzenie systemu, który by skupiał wszelkie podmioty świadczące usługi na rzecz ratownictwa. I tak też ważnym kolejnym zadaniem była budowa Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, w skrócie nazywanego KSRG. On rozpoczął swoje funkcjonowanie 1 stycznia 1995 roku. W następnych latach ten system był oczywiście rozbudowywany przez włączanie do niego najbardziej mobilnych jednostek ochotniczych. Polega to na tym, że na podstawie zawieranych porozumień nawiązuje się intensywną współpracę z innymi również podmiotami uczestniczącymi w procesie ratowania, ratownictwa i ustala się specjalne relacje między tymi podmiotami. I wówczas w procesie tworzenia takich struktur organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej bardzo ważną rolę odgrywają nie tylko straże pożarne, ale również inne podmioty, które mogą być włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy to system, którego głównym celem jest zapewnienie ochrony życia, zdrowia, mienia i środowiska w ramach działań podejmowanych przez Państwową Straż Pożarną i inne podmioty ratownicze, ze szczególnym uwzględnieniem Ochotniczej Straży Pożarnej. Głównie odbywa się to przez kilka takich modułów. Pierwszym jest gaszenie pożarów, drugim likwidacja miejscowych zagrożeń, kolejnym ratownictwo chemiczne, ekologiczne, ratownictwo techniczne, ratownictwo medyczne w zakresie udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy. Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy w ramach posiadanych sił i środków współpracuje z właściwymi organami i podmiotami podczas zdarzeń nadzwyczajnych i one wówczas mogą angażować do swoich zadań również inne siły, środki podległe innym ministrom. Mam tutaj na myśli siły, środki chociażby podległe ministrowi obrony narodowej. System działa na trzech poziomach administracyjnych, które odpowiadają strukturze administracyjnej kraju, a więc jest to poziom najniższy, powiatowy, podstawowy. To jest poziom wykonawczy, to są prowadzone działania przez siły powiatu. Kolejnym jest poziom wojewódzki, koordynacja, wsparcie działań ratowniczych, kiedy siły powiatu są niewystarczające. No i poziom najwyższy krajowy, wówczas to jest koordynacja i wsparcie sił ratowniczych, kiedy to właśnie siły województwa okazują się tymi niewystarczającymi. Jeżeli chodzi o cyfry, to potencjał Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego przedstawia się następująco. To są 503 jednostki ratowniczo-gaśnicze, ponad 4700 jednostek ochotniczych straży pożarnych włączonych do systemu, 5 zakładowych straży pożarnych, 2 lotniskowe służby ratownicze i 21 jednostek wojskowych straży pożarnych. Gotowość operacyjna sił i środków Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, oczywiście w zależności od dyspozycyjności, wyszkolenia i wyposażenia, umożliwia ich dysponowanie w trybie pilnym. Według kryterium obszaru chronionego, to znaczy niezbędnych sił i środków do likwidacji lub ograniczenia powstałego nagłego zdarzenia, mogących przybyć na miejsce zdarzenia bądź wypadku w najkrótszym czasie. I tak też w 2020 roku odsetek interwencji ratowniczych, których jednostka Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego dotarła na miejsce zdarzenia w czasie krótszym niż 15 minut, wynosi ponad 90%. Aktualny standard dobowej gotowości operacyjnej Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego przedstawia się następująco. W Państwowej Straży Pożarnej stanowi go minimum 5100 strażaków i około 5300 samochodów ratowniczo-gaśniczych i specjalnych w 503 jednostkach ratowniczo-gaśniczych oraz 4777 jednostek ochotniczych straży pożarnych włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, to ponad 11 tysięcy samochodów ratowniczych i specjalnych. W związku z tym, jak te cyfry wskazują, ten potencjał jest bardzo duży i w sposób wydolny bierze udział w likwidacji różnego rodzaju zagrożeń i ochronie przeciwpożarowej. Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy w odniesieniu do naszego krośnieckiego powiatu to oczywiście jego trzon, który stanowi Państwowa Straż Pożarna, ale drugim filarem są oczywiście Ochotnicze Straże Pożarne. My na terenie powiatu krośnieckiego mamy ich 80, z czego 18 to jednostki, które są włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, a więc wymagania, które my mamy w stosunku do nich są większe, ale one stanowią, tak jak powiedziałem, drugi filar i stanowią bardzo duże wsparcie, zwłaszcza w aspekcie tych 15 minut, jeżeli chodzi o ten newralgiczny czas dotarcia do najbardziej odległych zakątków naszego powiatu. A przypomnę, że nasz powiat krasiński to powierzchnia ponad 1000 km kwadratowych, no i niemalże 100 tysięcy ludności. W związku z tym, biorąc pod uwagę również rozpiętości skrajnych odcinków, skrajnie wysuniętych punktów na wschód, zachód, północ, południe naszego powiatu, pomoc ochotniczych straży pożarnych w naszych działaniach okazuje się nieodzowna. W związku z tym, że wspomniałem o Państwowej Straży Pożarnej jako wyszkolonej, umundurowanej formacji, chciałbym kilka słów powiedzieć również o systemie kształcenia w Państwowej Straży Pożarnej. Otóż Państwowa Straż Pożarna posiada własny system kształcenia i szkolenia. On w zasadzie składa się z dwóch podsystemów. Jeden odpowiada za podwyższanie kwalifikacji strażaków, którzy już znajdują się w służbie i oni korzystają z różnych rodzajów kursów staży. System ten dotyczy również strażaków, którzy są zatrudnieni w zakładowych strażach pożarnych i strażak, który trafi do Państwowej Straży Pożarnej, może podnosić swoje kwalifikacje. Natomiast drugi system to system, który bazuje na szkołach pożarniczych. Tutaj możemy mówić o szkołach aspirantów, które przygotowują do zawodu strażaka, technika pożarnictwa lub inżyniera pożarnictwa. Cały system kształcenia tworzy 17 ośrodków szkolenia w komendach wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej, jedna szkoła podoficerska Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy, 3 szkoły aspirantów, jedna w Krakowie, druga w Poznaniu. To są szkoły w randze, trzy szkoły, to są jedna w Krakowie, w Częstochowie i w Poznaniu. To są szkoły w randze szkół policjalnych, one kształcą w zawodzie technik pożarnictwa. No i jedna szkoła, Główna Służby Pożarniczej w Warszawie, która kształci na studiach pierwszego stopnia inżynierów pożarnictwa oraz na studiach drugiego stopnia magistrów inżynierów pożarnictwa. Ten system jest zgodny z powszechnym systemem edukacji, co oznacza, że jest on otwarty na każdym poziomie na młodych ludzi starających się związać swoją przyszłość ze strażą pożarną. Oczywiście po wcześniejszym zdaniu na odpowiednim poziomie egzaminów maturalnych w przypadku Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, bądź też egzaminów wstępnych do szkół aspirantów, czy też przejścia specjalnego postępowania, które pozwala wyrekrutować najlepszych ludzi do służby w Państwowej Straży Pożarnej. A tutaj chciałbym zaznaczyć, że zainteresowanie służbą w naszych szeregach niezmiennie od lat nie spada. Nie narzekamy na brak kandydatów do służby w naszej formacji. Jak już powiedziałem, rok obecny jest rokiem 30-lecia powstania formacji naszej. Tak też wiele naszych jednostek obchodzi ten jubileusz w sposób uroczysty. Organizujemy specjalne apele, uroczystości związane z tym jubileuszem. I tak też się działo w naszym powiecie 13 maja w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kraśniku odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Strażaka, gdzie zostały wręczone awanse, odznaczenia. Pojawiło się wielu znamienitych gości, którzy uświetnili swoją uroczystość. To był dzień taki, w którym świętowaliśmy, mogliśmy jak gdyby też pokazać się z jak najlepszej strony, występując w mundurach galowych. No i tak też podobnie jak my czynią nasi koledzy ochotnicy. W związku z tym informacyjnie chciałbym zaznaczyć, że będziemy mieli kilka świąt również u naszych kolegów druhów ochotników. Tak też 15 maja był obchodzony jubileusz 60-lecia w Popkowicach, 8 maja w OSP Spławach, przed nami 4 czerwca o jubileusz 60-lecia w OSP w Wólce Rudnickiej, 26 czerwca z kolei będziemy obchodzić 100-lecie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Blinowie, to jest jednostka, która jest włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, no i w planach mamy również 90-lecie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudniku II, które jest planowane na 3 lipca. Poza tymi obchodami również skupiamy nasze jednostki w organizacji zawodów, pokazów. Więc to ten ruch pożarniczy jak najbardziej jest ożywiony. Skończyła się pandemia, w związku z tym wracamy do normalnego trybu jak gdyby funkcjonowania, również do szerszej działalności takiej prewencyjnej, kulturalnej. W związku z tym jest to dla nas tym niemniej miłe, bo możemy pokazywać się wśród społeczeństwa, brać udział w wielu pokazach. Teraz akurat wiele szkół prosi nas o to, aby przyjechać z pokazem, pokazać dzieciom sprzęt pożarniczy, zrobić jakiś pokaz, ale też wiele szkół, przedszkoli odwiedza nas w naszej siedzibie, nie tylko zwiedzając naszą strażnicę, ale również oczywiście zwiedzając nasze Muzeum Pożarnictwa, Wojewódzką Izbę Tradycji Pożarniczych, gdzie mamy bardzo dużo eksponatów związanych z historią pożarnictwa, nie tylko kraśnickiego, ale takiego w ogóle dotyczącego rozwoju pożarnictwa w województwie lubelskim. Chciałbym również zwrócić tutaj się do wszystkich sympatyków pożarnictwa i podziękować za okazywane wyrazy sympatii i uznania. One niezmiennie towarzyszą nam jako formacji i takie święta, o których wspomniałem, są nie tylko okazją do wyrażenia wdzięczności naszym sympatykom, ale również chciałbym zwrócić się tutaj do naszych najbliższych, którzy to często ponoszą taką niewymierną cenę za to, że my możemy realizować swoje pasje. Najważniejszą z nich jest ratowanie życia, zdrowia, mienia ludzkiego. No i jak gdyby staramy się oczywiście w czasie wolnym od służby rekompensować naszym rodzinom to, że często jesteśmy wzywani o różnej porze dnia i nocy do interwencji. No a życie rodzinne częstokroć jest tutaj w ten sposób zubożone. Poza tym taką osłodą dla nas są te otrzymywane awanse, odznaczenia, nagrody. One są źródłem oczywiście osobistej satysfakcji, ale także motywują nas do dalszej wytężonej pracy na rzecz szeroko rozumianej ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa. Poza tym one bardzo budują etos służby i kształtują pozytywny wizerunek formacji, takiej formacji, jaką jest Państwowa Straż Pożarna oraz formacji, jaką są Ochotnicze Straże Pożarne.
1: A jeżeli chcecie namacalnie poznać historię straży w powiecie kraśnickim, to koniecznie musicie odwiedzić Izbę Pożarnictwa.
2: SK Kraśnik.
1: Mieszkańcy Kraśnika mogą wybrać się na grupowe zajęcia z Nordic Walkingu. Do spacerów z kijami zachęca Paweł Bieleń, kierownik ODK SM Pomoc, który wyjaśnił nam, jak wyglądają zajęcia.
3: Mógł Pan na początek wytłumaczyć, czym jest ten Nordic Walking, czym on się różni od zwykłego spaceru, dajmy na to.
4: Nordic Walking to jest przede wszystkim marsz z kijami. Tym różni się właśnie od zwykłego spaceru, że mamy dodatkowe elementy, które dodatkowy sprzęt, którego używamy podczas marszu. To nie jest takie zwykłe maszerowanie z kijami. Ten Nordic Walking przynosił oczekiwane efekty. Warto stosować prawidłową technikę, warto korzystać z prawidłowego sprzętu, bo nie każdy marsz z kijami będzie od razu Nordic Walkingiem.
3: A jakie są te pożądane efekty takich zajęć? Co dzięki temu możemy zyskać?
4: Nordic Walking jest taką z jednej strony najbardziej naturalną formą aktywności fizycznej, aktywności sportowo-rekreacyjnej, a z drugiej strony taką bardzo prostą, bo w zasadzie uprawiać Nordic Walking może każdy, kto nie ma problemu z chodzeniem, z poruszaniem się. Niezależnie od wieku, niezależnie od kondycji fizycznej. To jest też bardzo dobra aktywność z tego względu, że po pierwsze uaktywnia prawidłowo wykonywaną aktywnia 90% mięśni naszego ciała. Po drugie, dla osób, które mają problemy z kondycją fizyczną i dopiero chcą się wdrożyć do takiego zdrowego stylu życia, trzeba pamiętać, że przy takim marszu kije służą jako dodatkowy element oparcia. Więc nie mamy takiego dużego obciążenia stawów, angażujemy większe grupy mięśniowe.
3: A czy jak się zapisujemy tutaj do Państwa na te zajęcia, to trzeba mieć ze sobą swój sprzęt, czy można jakoś wypożyczyć? Jak to wygląda?
4: Jeżeli posiadamy swój sprzęt, to warto przyjść ze swoim sprzętem. Mamy kilka parkijów do wypożyczenia, także na czas zajęć, żeby zobaczyć właśnie, jak wyglądają te właściwe kije do Nordic Walkingu, bo nie wszystkie kije, które kupujemy, które są opisane gdzieś tam w sieci albo w sklepach jako kije do Nordic Walking, rzeczywiście pozwalają prawidłową technikę Nordic Walking wykonywać. troszkę reasumując, ci, którzy do nas na zajęcia przychodzą, po raz pierwszy mogą przyjść bez kijów. Kilka par mamy do wypożyczenia na czas zajęć.
3: Trasy to są jakieś długie, czy dostosowane z dnia na dzień?
4: Wszystko zależy od kondycji zaangażowania uczestników zajęć. Oczywiście no, będziemy to dostosować do, że tak powiem, najsłabszego członka grupy, ale powoli myślę, że w miarę wdrażania się będziemy te trasy troszeczkę wydłużać. W dzielnicy fabrycznej, gdzie startujemy spod z placu festynowego, z Centrum Kultury, przede wszystkim będziemy wychodzić w tereny leśne, więc fajne otoczenie, miękkie trasy, wygodne do chodzenia. Tutaj w starej dzielnicy startujemy z skweru przy ulicy Spółdzielczej i tutaj też bardzo różnie. Będziemy, no tutaj jesteśmy bardziej uwiązani do tych tras twardszych, czyli będziemy chodzić czasami w okolice Parku Świętego Jana Pawła II, czasami w okolice już w drogi polne, w okolice obwodnicy północnej.
3: A jak do tej pory te zajęcia wyglądały na przestrzeni tam ostatnich lat? Kiedy się dokładnie zaczęły i jakie były tego początki i jak to wyglądało z frekwencją? Czy mieszkańcy chętnie tutaj się na takie spacery z kijami wybierali?
4: Tradycja zorganizowanych zajęć Nordic Walking w Kraśniku ma już... Ta tradycja jest kilkuletnia. Kilka lat temu zaczął z takimi zajęciami Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Wtedy dość spora grupa mieszkańców na takie zajęcia przychodziła. Później była przerwa. Wróciliśmy z tymi zajęciami. Ja przede wszystkim prowadziłem zajęcia do tej starej dzielnicy miasta. Instruktorzy z Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w dzielnicy fabrycznej. Frekwencja bardzo, bardzo różna. Tutaj po kilkanaście osób miałem czasami na zajęciach. Trudno powiedzieć, bo to ludzie bardzo różnie przychodzili akurat na zajęcia. Zachęcam do udziału w zajęciach Nordic Walking. To jest bardzo fajna okazja, by poruszać się, by uprawiać jakąś formę rekreacji na świeżym powietrzu, spędzić czas w miłym gronie, w otoczeniu przyrody, a przy okazji dowiedzieć się, czym jest ten Nordic Walking i jak chodzić z kijami, by to przynosiło jak najlepszy efekt.
1: W zależności od pogody i pory roku zajęcia odbywają się w różnych terminach. Szczegóły znajdziecie na facebookowym profilu Kraśnik na kijach. Przed mikrofonem był Piotr Staszczuk.

0: Radio SK.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto

Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.